0: prześlicznej Małgosi F, że dla ciebie krew, Małgosię, na ośle wybrać każdy chce. Kasiu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się.
1: Parara,

0: tak jak dziś, bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode, ale jakbyś czuł się w domu.

Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody, zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym,

Umalowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd. Rabował słońcu złoto i księżycowi blask. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść. Jak jednej małej pani, jej małe serce skraść.

ręce z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze

jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

oczy błyska, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

0: Dzień dobry, jesienią. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaczynamy od najnowszych wiadomości. Zbliża się godzina 6.
1: Siatkarze wygrali z Niemcami, Polska w półfinale Mistrzostw Europy. Będą limity wynagrodzeń dla medyków. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Języków Migowych.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
3: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta mówi, że nie obawia się tego, by z powodu limitu zarobków medycy przechodzili do sektora prywatnego.
4: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
1: Ma być też więcej kontroli, by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała wczoraj nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża. Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy, powiedział prezydent Ukrainy. Mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, dodał Wołodymyr Zełenski. Spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziś przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Dziś też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Na całym świecie jest ich kilkaset, a choć bywają do siebie podobne, nie można mówić o jednym uniwersalnym języku migowym, mówi pani Ania, tłumaczka polskiego języka migowego.
5: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa. Podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z Esperanto, modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
1: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który w zmieniającej się formie obchodzony jest od lat 50.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Środek tygodnia mamy o tej porze. Stołeczne ulice są jeszcze tak naprawdę puste, więc jedzie się znakomicie. Obwodnica południowa świeci na zielono, a główne wlotówki do miasta zapraszają do płynnej jazdy. Ja Wam życzę takiej porannej fali zielonych właśnie świateł, jaką ja miałam do pracy.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogoda w Warszawie.
6: Środek tygodnia potrafi dać w kość, zwłaszcza kiedy budzik dzwoni, a za oknem jest jeszcze tak ciemno, że najchętniej to naciągnęłoby się kołdrę z powrotem na głowę. Znam ten ból, u mnie dzisiejsza pobudka to, przyznam szczerze, że była walka z grawitacją. Jeśli też mieliście taki problem o poranku, to przynajmniej dzisiaj mamy oficjalną wymówkę, bo zaczęła się kalendarzowa jesień, a na warszawskich termometrach o poranku 10 stopni.
2: Radio Pogoda. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogodny poranek
7: Radia Pogoda.
0: Teraz jeszcze dzień dobry Państwu. Tu Michał Pierzchała. Witam w pogodnym poranku w Radiu Pogoda w środę. Mamy 23 września. To 266 dzień roku. 99 dni do końca roku. No i mamy pierwszy dzień jesieni. Do końca jesieni pozostało 89 dni. Słońce jeszcze nie wzeszło. Wzejdzie o 6.23, czyli za niespełna 20 minut, a zajdzie o 18.32. Gramy najpiękniejsze melodie teraz, a za chwilę w Radiu Pogoda przegląd prasy.

Tak patrzę sobie teraz w prognozę pogody i tego słońca. Zapewniam Państwa, dzisiaj ma być całkiem sporo. Tego się trzymajmy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 po 6. Przegląd prasy teraz. Na początek Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Temat zagraniczny. Fatalne sondaże Trumpa. 32% tyle osób popiera Trumpa w najnowszym sondażu. Tak niskiego wyniku nie miał ani on sam podczas obu swoich kadencji, ani niepopularny pod koniec rządów Joe Biden, którego pogrążyły postpandemiczne inflacja i zatajanie przed narodem problemów zdrowotnych. Także o sytuacji w Stanach Zjednoczonych dzisiaj dużo w Gazecie Wyborczej. O polskiej z kolei polityce w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie, a dokładnie jest to sondaż poparcia dla partii. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to wygrałaby Koalicja Obywatelska, ale z Lewicą, która jako druga z obecnej koalicji przekroczyłaby próg wyborczy, nie zdołałaby zbudować większości, chyba że z formacją Mateusza Morawieckiego. No ale raczej w to chyba nikt nie wierzy. Kolejność dokładnie jest taka. Koalicja Obywatelska 31%, PiS 17%, Konfederacja 15%, partia Grzegorza Brauna 10%, Lewica niecałe 8%, Rozwój Plus Morawieckiego 6%, a pozostałe partie poniżej 5%. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. No i jeszcze mam prasę kolorową na biurku i tutaj o zdjęciach będę mówił. Wiem, że w radiu trudno obrazy przekazać, ale postaram się. A tak zimy w Tatrach. Dzisiaj pisze Super Express i faktycznie jest tutaj zdjęcie z Kasprowego Wierchu. No normalnie po prostu kilkunastocentymetrowa warstwa białego, świeżego śniegu. Zresztą w prognozach dzisiaj też wysoko w Tatrach ma jeszcze padać. No, a z kolei w Fakcie zdjęcie przedstawiające panią z głupią miną. I okazuje się, że w Anglii odbywają się mistrzostwa świata w grymasach. Trzeba jak najmocniej się da wykrzywiać twarz, zrobić miny, grymasy. Ludzie stają naprzeciw siebie i właśnie grymasy robią. Ma być przede wszystkim zabawnie. No i tutaj takie właśnie jedno ze zdjęć. Jak Państwo mają w internecie możliwość poszukania, to polecam, bo po prostu zrobi się śmiesznie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 po 6.

0: 6:20 na zegarze. Baw się lalkami. To jeden z utworów pokazujących bardziej rozrywkowe, lekkie oblicze Andrzeja Zauchy. To już za nami, a niebawem po francusku Marie Myriam w piosence, z którą wygrała w drugiej połowie lat 70. konkurs Eurowizji.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
11: Zobacz, Stasiu, soku.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Została ostatnia reklama.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Reklama.

0: Monsieur Dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dam.
1: Paryski walczek w wykonaniu Wiesławy Drojeckiej w pogodnym poranku w radiu. Pogoda 6:30 na zegarze. Za pół godziny u nas najnowsze wiadomości i potem tak co godzinę do końca dnia. Powiem teraz Państwu krótko, czym dzisiaj będą zajmować się nasi reporterzy, o czym usłyszą Państwo właśnie w wiadomościach. Dzisiaj ostatni dzień wizyty prezydenta Karola Nawrockiego, jego małżonki w Stanach Zjednoczonych. Po południu Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. Będziemy się temu przyglądać. A w kraju Senat rozpoczyna obrady i tutaj między innymi dyskusja o dodatkowych pieniądzach z budżetu na wypłaty renty wdowiej. Gdyńscy radni chcą, aby turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Radnym marzą się setki kamer i tysiące czujników, które poprzez aplikację poprowadzą kierowcę do wolnego miejsca i właśnie sfinansować mają to przyjezdni. Ten temat także dzisiaj się pojawi. No sporcie oczywiście też powiemy, ponieważ polscy siatkarze poznają rywala w półfinale Mistrzostw Europy. To będzie albo Słowenia, albo Belgia. Mecz tych drużyn dzisiaj po południu zostanie rozegrany. Na przypomnę, wczoraj Polacy w pięknym stylu wręcz rozgromili Niemców 3-0 i tym samym są już w strefie medalowej mistrzostw. Te wiadomości i wiele więcej co godzinę w Radiu Pogoda. Najbliższe wydanie wiadomości u nas już za 29 minut.

0: Szwedzki piosenkarz Harpo w tej piosence opowiada o marzeniu, o spotkaniu z wielką gwiazdą filmową. Mówi star w pogodnym poranku w radiu Pogoda. No, że marzenia trzeba spełniać, to ja już za kilka minut zabiorę Państwa właśnie na spotkanie z gwiazdami. Nie do Hollywood zajrzymy, a do miasta, z którego pochodzą Reksio oraz Polek i Lolek. 6:38.
1: Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm. Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
1: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Reklama.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Miasto powoli się budzi. Wybrzeże Gdańskie i Modlińska łapią pierwsze poważniejsze hamowania. Kierowcy z Wawranich pamiętają o zamkniętym wjeździe w trakt lubelski z wału Międzyszyńskiego. Objazd z Kalnicową swoje dokłada do porannego czasu. Zdejmijcie nogę z gazu i miłego dnia.
7: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Zdrowie. Miasto wyróżnia się między innymi dużą liczbą mieszkańców objętych działaniami prozdrowotnymi oraz wysokimi wydatkami na zdrowie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Prezydent Bielska-Białej ujął to zresztą całkiem zgrabnie. Zdrowe miasto to takie, w którym mieszkaniec nie musi się zastanawiać, czy żyje w zdrowym środowisku, tylko może spokojnie zająć się innymi sprawami. No i tego w Bielsku-Białej oczywiście gratulujemy. Na podium za jej plecami znalazły się jeszcze Rzeszów i Białystok, a jeśli spojrzymy na największe polskie miasta, tutaj zwyciężyła Warszawa, drugie miejsce zajął Poznań, a na trzecim miejscu plasował się Lublin. No, czyli wygląda na to, że zdrowie może iść w parze z miejskim życiem, a w Bielsku-Białej dodatkowo jeszcze z widokiem na góry.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 5 minut, godzina 7, czyli za 5 minut u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich temat związany z jesienią, bo no już Państwo wiedzą, że dzisiaj mamy już właśnie jesień, pierwszy dzień. W pogodzie najbliższe dni będą takie typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale wiemy, kiedy nastąpi przełom. I o tym przełomie pogodowym już za chwilę Państwo usłyszą w naszych wiadomościach.
1: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
6: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama. Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
13: Reklama.
14: Ja podkreślam, jest dzisiaj środa, a mówię to dlatego, że kolejną godzinę pogodnego poranka rozpocznie za chwilę Barbara Kraftówna w piosence Zakochałam się w czwartek, niechcący. Na razie jednak najnowsze wiadomości posłuchajmy wspólnie. Minęła, a właściwie to zbliża się, godzina siódma.
15: Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
14: No, wspominałem, że zbliża się godzina siódma, a teraz jest właśnie, punktualnie, siódma. Marcin Krzemiński.
15: To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
16: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
15: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
13: Proszę nie ulegać żadnemu lobbingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
15: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Rząd i prezydent zapewniają za to, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
17: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
18: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
15: Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem miał się spotkać polski minister obrony. Wizyta jednak została przełożona na inny termin. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W tym roku zbiega się z kalendarzową. W nocy Ziemia przekroczyła punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze. No i najbliższe dni będą typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale w niedzielę ma nastąpić przełom. Więcej słońca.
19: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
15: Przyznaje Przemysław Makrewicz z IMGW. Według długoterminowych eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy siatkarze w najlepszej czwórce w Europie w ćwierćfinale pokonali Niemców 3-0 w setach do 23, 17 i 17. O finał zagrają z Belgią lub Słowenią, ten mecz dziś o 16. W drugim półfinale Francja, która pokonała 3-0 Rumunię, zagra z Włochami lub Finlandią. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Marii Łuskowa wygrała Sonej Carter, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Rybak.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Zaczynamy codzienne poranne przepychanki. Aleje Jerozolimskie i Prymasa Tysiąclecia odpalają poranne zatory. Jeśli jedziecie przez Wolę, mocno pilnujcie znaków na Żelaznej i Karolkowej. Ścisk robi się też na dojazdach do mostów. Wpuszczajcie się na suwak. Jeden dobry gest od razu rozładuje napięcie na pasie.
0: Pogoda w Warszawie.
1: Na warszawskich termometrach uparte 10 stopni. Przez wiatr ta odczuwalna temperatura niestety spada. Jest naprawdę bardzo rzeźko. Synoptycy prognozują, że dzisiaj na szczęście do nas zawita słońce, ale będzie musiało mocno się rozpychać między chmurami. Jest na pewno rzeźko, więc spacer do pracy może wam zastąpić poranną kawę.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer
2: i Michał Pierzchała. Witamy w środę 23 września. Mamy 266 dzień roku. 99 dni do końca roku. Mamy pierwszy dzień jesieni, a do jej końca 89 dni.
3: Ale Zygmuncie, mam prośbę, no bo nie możemy zaczynać dnia od słodkiego. Drodzy Państwo, Zygmunt dzisiaj przyniósł do pracy tiramisu. Ale przecież no nie możemy zaczynać od deseru. Najpierw jakaś...
2: Nie, no coś konkretnego no... i kawka, a potem deser.
3: Uff, no to dobrze. Jakoś wobec tego damy radę. Pogodny poranek w Radiu Pogoda 6 po 7:00.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar bryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Słuchacie pogodnego poranka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po godzinie 7. Przyznam się, że chyba pierwszy raz słyszę tę piosenkę. Długo i szczęśliwie śpiewał Grzegorz Markowski.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: No to zaczynamy od imienin. Życzenia składamy dziś następującym osobom: Andrzej, Antoni, Bogusław, Jan, Krzysztof, Piotr i Zofia. Wszystkiego dobrego. No a teraz rzut oka do kalendarza sprzed lat. Rok 1930. 23 września urodził się Ray Charles, amerykański wokalista, muzyk i pianista.
2: Jeden z najbardziej kultowych postaci współczesnej muzyki. Ukształtował gatunek rhythm and blues. No, oczywiście nie byłoby Raya Charlesa bez tego utworu. Posłuchajmy.

0: Rok 1939. Urodził się Janusz Gajos, aktor i pedagog.
1: No i na samym początku swojej kariery aktorskiej dostał szansę zagrania w takim małym serialu.
2: Łatwiej trzy razy w dziesiątkę trafić niż do mojej załogi.
3: Zgoda. Jak trafię, weźmiecie? Mnie i Szarika, bo jak mamy być jak jedna dłoń, to czterech palców za mało. Wy, Grigori, Gustlik, ja to Szarik.
2: No dobra, dobra, dobra.
0: No, oczywiście czterej pancerni i pies. Panu Januszowi składamy najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. I jeszcze jedna data.
1: W 1943 roku urodził się Julio Iglesias, piosenkarz i kompozytor. Zasłynął jako wykonawca romantycznych ballad, które, no, szczególnie, tak sądzę, damska część bardzo doceniła. No to dobrze, to zagrajmy wobec tego Julio Iglesias i Amor.
4: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda 7:19 na zegarze. Lalka w dwóch odsłonach. No bo tak, od tygodnia mamy serial, który podzielił, tak można powiedzieć, Polskę. Są zwolennicy, są absolutni przeciwnicy. Za chwilę będzie premiera kinowa. Natomiast my za chwilę w radiu Pogoda powiemy o czymś zupełnie innym, ale oczywiście z lalką związanym, bo zajrzymy do portfela Stanisława Wokulskiego.
1: Tamtego, czy tak przeliczając na dzisiejsze?
0: No właśnie, ile on faktycznie na dzisiejsze miałby pieniędzy? Ten temat już za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: Została ostatnia reklama.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 7.30. No to co z tym Wokulskim? Był bogaty czy nie był?
1: A no właśnie.
0: Jak bardzo był bogaty?
1: To się okaże. Eksperci od finansów, o tym pisze Fakt, zajrzeli właśnie do portfela Stanisława Wokulskiego. Jego majątek przeliczyli na obecne pieniądze. Mhm. Złoto było tym przelicznikiem. Ówczesny rubel przeliczony według wartości złota odpowiada dzisiaj mniej więcej 370 złotym polskim. No i tak, Wokulski przywiózł z Rosji, no ogromny majątek, to tak. Było około 250 tysięcy rubli, to na nasze około 93 milionów złotych.
0: Ho, ho, ho.
1: Nie trzymał oczywiście pieniędzy w skarpecie, za 90 tysięcy rubli kupił kamienicę Łęckich. W dzisiejszym przeliczeniu ta kamienica kosztowała około 33 milionów złotych. Sporo, no ale później sprzedał ją nieco drożej, za 100 tysięcy rubli, więc zarobił na niej kilka milionów złotych. W latce pojawia się też śniadanie składające się ze śledzia, flaków, żówki i portera. To śniadanie kosztowało tam w powieści około niecałego rubla, a na nasze wobec tego to jest 370 zł.
0: No to niezłe śniadanko.
1: Przyzwoite,
0: no,
1: prawda?
0: Proszę, proszę.
1: Więc Wokulski no, miał fortunę, inwestował, osiągał zyski, o których nie jeden współczesny inwestor mógłby pomarzyć, a mimo to największej inwestycji swojego życia, tej w Izabelę Łęcką, zdecydowanie nie udało mu się zakończyć sukcesem.
0: Ciekaw jestem, na którym miejscu listy Forbesa by się znalazł, tych najbogatszych w Polsce.
1: A to już to sprawdzimy może za chwilę. Może to się uda nawet. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Pogoda 7.36. Wprawdzie dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, no ale jeśli mowa o lalce i o Wokulskim, to czemu nie?
1: No tak, bo kilka minut temu w Radiu Pogoda mówiliśmy o przeliczeniach ekonomistów, którzy zajrzeli do portfela Wokulskiego, no i wyszło im, że jego majątek po tym, jak przyjechał z Rosji, to było na nasze w przeliczeniu około 93 milionów złotych. Mhm. No i ty pytałeś, Zygmuncie, na którym miejscu listy najbogatszych Polaków Wokulski by był, gdyby był teraz z nami.
0: I mamy takie przeliczenie?
1: No mamy, no ale niestety w pierwszej setce by nie był, gdyż ten majątek okazał się zdecydowanie za mały. Żeby w ogóle do setki najbogatszych trafić, to musiałby mieć ponad miliard złotych, a tutaj było raptem 90 kilka milionów, także nie wiemy, może na 500 miejscu, może na 1000, ponieważ ta lista obejmuje tylko pierwszych 100 osób.
0: Ciekawe, czy Izabela o tym wiedziała.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I 5. produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Reklama.
15: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: Poranne przebudzenie wjeżdża na pełnej. Stołeczne wlotówki klasycznie pękają w szwach. Trasa AK. No tutaj mamy dziś strefę przetrwania. Bordowy sznur od Marek aż za most Grota trzyma Was mocno. Modlińska wcale nie ma lepiej. Szerokości za tym kółkiem.
15: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Halina Kunicka w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 4 minuty ósma, za 4 minuty wiadomości, a w nich o cenach paliw. Z Pałacu Prezydenckiego płyną takie zapowiedzi, że Karol Nawrocki raczej nie podpisze nowej ustawy obniżającej ceny paliw. Właśnie, no i sprawdzimy w wiadomościach, czy rząd ma plan B.
1: Już teraz można zgłaszać się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to dzbanek na wodę z limitowanej edycji, a do wygrania granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy. Reklama.
9: Wątki romantyczne mamy dla Państwa muzycznie na początek kolejnej godziny pogodnego poranka. Najpierw jednak wiadomości te sprawdzone i najnowsze.
10: Donald Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Co z cenami paliw? Rząd nie ma planu B, liczy na prezydenta. Jesienna aura na drogach. Będą rady dla kierowców.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
9: Marcin Krzemiński.
10: Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. RCB zapewnia w nim, że sytuacja jest monitorowana. Donald Trump tymczasem grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A chodzi o nawet 100% cła. Prawo do ich nakładania dała w ubiegłym tygodniu Trumpowi ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz, czyli Indie, Chiny czy także Słowację. Trump zapowiada też spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
12: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
10: Na spotkanie z Putinem gotowy jest też prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Dodam, że dziś na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio ma się spotkać w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dziś też w Nowym Jorku przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
10: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Kierowcom chce też pomóc czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Od dziś jesień, no i pogoda od jakiegoś czasu już też jesienna. Warto o tym pamiętać, siadając za kierownicę i zmienić technikę jazdy. Radzą eksperci. Na mokrej jezdni samochód łatwiej traci przyczepność, droga hamowania się wydłuża.
14: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, no nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować.
10: Mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska. Używajmy też odpowiednich świateł. O tej porze roku często pojawiają się mgły i wtedy światła do jazdy dziennej, nawet za dnia, to za mało.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Warszawa o tej porze oczywiście w pełnym pędzie. Poranny szczyt trzyma nas mocno. W Bałumie Cieszyńskiej, most Łazienkowski to dalej jeden wielki korek. Jedziecie tutaj absolutnym krokiem defiladowym. Trasa toruńska, tam też swoje trzeba odstać. No, umówmy się, odcierpieć.

0: Pogoda w Warszawie.
1: Na razie na warszawskim niebie królują zwarte chmury, ale coraz śmielej przebija się przez nie słońce. Bądźcie w gotowości, koło południa pogoda trochę może pomieszać nam szyki i podrzuci przelotny deszcz, ale jak prognozują synoptycy, naprawdę tego słońca ma dzisiaj w Warszawie być całkiem sporo, więc myślę, że to taki miły prezent od natury w postaci pierwszego dnia kalendarzowej jesieni, a na termometrach 11 stopni.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer
1: i Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest środa, mamy 23 dzień września. Pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Wschód słońca dziś był o 6.23. Zachód będzie o 18.32. Dzień jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 27 minut.
2: Nasza zabawa z nagrodami, szybka piątka już za chwilę w Radiu Pogoda. Dzisiaj literka to będzie taka literka, która składa się z prostych kresek. Ja nie wiem, czy ja podpowiedziałem właśnie?
1: No nie.
2: Nie wiem, czy to będzie prosta literka.
1: No nie będzie to O, to jest pewne.
2: O! A to niespodzianka. A też nie będzie. No dobrze, zostawmy. Za chwilę nasza zabawa.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, na naszym zegarze 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Renato. Halo, halo, czy się słyszymy?
0: O, coś, zdaje się, mamy problem z połączeniem.
2: A może teraz? Dzień dobry.
3: O, dzień dobry.
2: O, cieszymy się.
3: Ja państwa słyszałam.
2: A my już panią teraz też słyszymy. Pani super. Renato, to proszę powiedzieć, gdzie się dodzwoniliśmy?
3: Dodzwoniliście się państwo do Krotoszyna w Wielkopolsce.
0: Aha, i jest pani teraz w domu?
3: Tak, jestem w domu.
0: Jaki plan na dzisiejszy dzień?
3: Jaki plan na dzisiejszy dzień? Na pewno spacer z psem.
0: Aha.
2: To już nie pierwszy chyba.
0: Pani Renato, przypominamy zasady.
2: Zasady są takie, że mamy 30 sekund, mamy 5 kategorii, no i jedną literę i poprosimy o słowa na tę literę w tych właśnie kategoriach. Dzbanek na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda już jest pani, ponieważ jest to nagroda gwarantowana. Natomiast o granatowy kubek Radia Pogoda, pani Renato, trzeba będzie powalczyć. To co, jest pani gotowa, żeby poznać literę?
3: Tak, jestem gotowa.
0: W takim razie informujemy, że literą dla pani dziś jest litera E.
2: Jak Entliczek.
0: Albo Edward.
2: Super. Albo Eureka.
0: Wszystko super. Jasne?
3: Tak, wszystko jasne.
0: Zaczynamy?
3: Tak.
0: Uwaga, czas, start. Rzeka.
3: Eufrat.
0: Świetnie. Deser.
3: Eklerek.
0: Roślina.
3: Eukaliptus.
0: W domu. Dobra, piosenkarka.
3: Eleni.
0: W domu.
2: Co jest w domu?
3: Ekran telewizyjny.
0: Jest, ekran tak, telewizora. Tak, jest, tak. Jak najbardziej, pani Renato.
2: Ależ emocje nam pani tutaj zrobiła, zafundowała. Ale udało się.
0: Ale świetnie pani to skojarzyła. Ekran, no jasne,
2: no
0: że
2: tak, ekran. No, ekran telewizora, tak, zdecydowanie.
0: Tak, pani Renato, wszystkie nagrody do pani wysyłamy.
3: Dziękuję bardzo.
0: Również i życzymy miłego dnia. Proszę tam pieska od nas wysłać.
2: A z szybką piątką wracamy oczywiście już jutro.
1: Szybka piątka.

0: Jedną wrzucam i 50 groszy, drugą i złotówkę, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą, dwudziestą, trzydziestą.
1: No,
0: kolejka
1: Michał,
0: robi się dłuższa.
1: Ile tego masz?
0: Bardzo dużo.
1: A ile ma rekordzista?
0: Bardzo, bardzo, bardzo dużo. I o rekordach zwrotów, opakowań zwrotnych właśnie powiemy za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Została ostatnia reklama.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Thank you.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8.32, teraz będziemy rozmawiać o rekordach i to jak?
1: No właśnie, pan Paweł jest bohaterem tej historii. Kilka ostatnich miesięcy spędził na jeżdżeniu rowerem po miejscowościach wokół Bochni i zbierał butelki i puszki objęte systemem kaucyjnym. Nie chodziło wcale o zarobek. Pieniądze mają trafić na różne lokalne inicjatywy, na przykład na zakup sprzętu sportowego dla szkoły podstawowej. No i wygląda na to, że właśnie został ustanowiony rekord Polski w liczbie opakowań zwrotnych oddanych jednego dnia przez jedną osobę. Licznik zatrzymał się na imponującej liczbie 11 218 sztuk. Uprzedzając pytania, ponad tak. 10 godzin trwało oddawanie tych butelek. To tak jakby teraz zaczął, to tak przed 19 by skończył. Bez przerwy. Oczywiście tłum osób się ustawił za panem Pawłem, ale nie tak, że w kolejce do oddania się wszyscy wkurzali, raczej wszyscy kibicowali. Pan Paweł zresztą mówi, że jego akcja zbierania butelek jeszcze się nie skończyła, a teraz zbiera fundusze na wóz strażacki. Taki wóz sprawdziłem, kosztuje około 400 tysięcy złotych, taki najmniejszy, więc trochę tego zbierania będzie. Więc jeżeli pan Paweł do państwa gdzieś zapuka, no to już
0: tak,
1: państwo
0: proszę,
1: pana Pawła
0: proszę
1: znają.
0: Proszę go ciepło przyjąć i oddać wszystkie swoje zwrotne butelki i puszki.
1: Ale gratulujemy mimo wszystko. Ponad 11 tysięcy butelek. Oddawajmy butelki, naprawdę warto.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 21 minut, godzina 9. Zabawna historia. Kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu chyba, Zygmuncie, jakoś to było, mówiliśmy w Pogodnym poranku o tym, że Joanna Szczepkowska zgubiła okulary.
1: To chyba nawet w tym tygodniu było.
0: W tym?
1: Tak, tak, tak. Sytuacja była taka, że po spektaklu pani Joanna składała autografy. No i przyszła pani w okularach, obie panie odłożyły na chwilę okulary, po czym nastąpiła zamiana.
0: No i właśnie zaczęły się poszukiwania, ponieważ pani Joanna założyła te okulary, które były na stole. No okazało się, że coś jest nie tak. Był apel w internecie do tej właśnie Wicki i tej osoby, która przyszła z książką. Szczęśliwy finał jest wpis w internecie. Okulary się odnalazły.
1: Nastąpiła wymiana, obie panie zadowolone.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki. Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Poranny kocioł na ulicach Warszawy nie odpuszcza. Główne przeprawy przez Wisłę to teraz strefa poruszania się w żółwim tempie. Przypominam, że rondo wiatraczna nadal funkcjonuje bez dwóch pasów, co mocno dławi ruch od strony Waszyngtona. Szykujcie się też na jutrzejsze wykopki na szaserów.
13: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 9 mamy dla Państwa zaproszenie, ale opowie o nim Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: A dzisiaj po 18 ze mną gość Artur Barciś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zapraszam Państwa na to spotkanie. My już to nagraliśmy.
1: Nagraliśmy. Przyznajemy się.
2: I właśnie skończyliśmy to nagrywanie i wydaje mi się, że to była jedna z ciekawszych rozmów, jakie przeprowadziłem w radiu.
1: Ale zdradzę Państwu, że dostanę małe OPR za pytanie, więc zapraszamy tym bardziej po 18.
2: Nie raz.
0: Nie raz.
2: To ciekawe, co tam się działo.
3: Co Tamara nawijała?
0: Proszę Państwa, żeby się przekonać, trzeba posłuchać od godziny 18 do 21.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut 9, za 5 minut u nas najnowsze wiadomości, a w nich między innymi temat związany z zarobkami lekarzy. Rząd przykręca śrubę. Jak bardzo? O tym usłyszą Państwo już za kilka chwil.
1: Autopromocja.
2: Czy może?

0: Na uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Reklama. A już zerkam, co mamy dla Państwa na początek kolejnej godziny muzycznie. Janusz Gniatkowski na przykład w piosence kubańskiej. To już za moment. Wcześniej jednak wiadomości. Minęła godzina 9.
18: Koniec bajeńskich pensji. Zapowiada rząd, przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. Będą ministerialne wytyczne dla szkół w sprawie ewakuacji. Hulajnogą na ekspresówce, bo tak podpowiedziała mu nawigacja.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
17: Marcin Krzemiński.
18: Za dwa tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na dwóch etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
11: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
19: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
11: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
19: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
20: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
19: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
20: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
19: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
21: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
19: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych.
18: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny, a wojskowe myśliwce wracają do baz. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Będą tymczasem wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
22: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tym szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci, i to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument.
18: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Co najmniej kilkanaście ofiar niemieckiego mordu w Turach pochowanych zostanie dziś na cmentarzu w Kościelcu w Wielkopolsce. Ich szczątki ekshumowane zostały 2 lata temu w ramach śledztwa prowadzonego przez poznański oddział IPN-u. Polska w czołówce krajów globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Z badania Pew Research Center wynika, że aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
23: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w 500 zł.
18: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
24: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0. Zgodnie z planem, mówi trener Nikola Grbicz.
25: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
24: W półfinale Polska zagra ze Słowenią lub Belgią. A w ćwierćfinale, tyle że w Singapurze i w turnieju tenisowym, zagra Maja Chwalińska, która bardzo gładko wygrała dziś z Ukrainką Oleksandrą Olejnikową. Pokonała ją do 0 i do 1. O półfinał Chwalińska zagra z Elisę Mertens lub Barborą Krejczykową.
26: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
13: Pogoda.
17: Najpogodniej będzie dzisiaj na krańcach zachodnich. Deszcz z kolei przelotny może pojawić się wreszcie kraju, a wysoko w Tatrach. No ale do tego się oczywiście już przyzwyczailiśmy. Opady śniegu. Na termometrach od 13 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem, do 18 stopni na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie około 10 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać.
26: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
13: Pogodny poranek Radia Pogoda.
0: 5 po 9. Dzień dobry, to my.
17: To my, Zygmunt Kajzer
0: i Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest środa, 23 dzień września, mamy 266 dzień roku. No i pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Imieniny obchodzą Andrzej, Antoni, Bogusław, Jan, Krzysztof, Piotr i Zofia. Wszystkiego dobrego.
17: A wiesz, Zygmuncie, że można czytać książki, znaczy, że można czytać książki, to wiem, że wiesz, ale można czytać i jeszcze na tym zarabiać.
0: No tak, jak się jest lektorem.
17: Nie, nie to mam na myśli, a co mam na myśli? O tym usłyszą Państwo za chwilę w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 11 minut po 9:00. To co z tym czytaniem?
1: Co z tym czytaniem i zarabianiem? Singapur, bo tam się na chwilę przenosimy w pogodnym poranku, osiąga najlepsze wyniki czytelnictwa na świecie wśród młodzieży. Wydawałoby się więc, że jest świetnie, ale władze tego kraju idą krok dalej i aby promować czytelnictwo, proponują pieniądze. Wystarczy zalogować się na rządowej platformie i codziennie czytać przez co najmniej 15 minut. Taka 15-minutowa sesja nagradzana jest wirtualnymi monetami i gdy na czytaniu spędzimy mniej więcej półtora miesiąca, bo to 50 sesji trzeba takich odbyć, więc 50 dni, to nawet prawie 2 miesiące, można dostać już wtedy realną gotówkę. Niewiele, ale jednak, bo to w przeliczeniu niecałe 3 złote. Ale wiesz, jak poczytasz cały rok, to już tych złotych może być 30-40. Jak mówią autorzy pomysłu, chodzi o odbudowę nawyku, który no, w ostatnich przecież latach został wyparty nie tylko w Singapurze przez intensywne korzystanie z mediów społecznościowych. Żyjemy w świecie no, niezwykłej obfitości treści. Bodźce są wszędzie. W każdej chwili możemy przewijać setki nagłówków, dostać streszczenie wszystkiego. A czytając, jesteśmy w stanie się skupić, po prostu się rozwijać. I też autorzy dodają, że no może dla kogoś, kto dużo czyta, 15 minut dziennie może wydawać się bardzo krótko, no ale właśnie przekonują, że to dobry początek budowania dobrych nawyków.
0: Ciekawe, czy jakieś sprawdziane są z przeczytanych treści.
1: Kto to sprawdza potem?
0: Kto to sprawdza?
1: Ale myślisz, że można tak oszukiwać, tak?
0: Że niby czytasz, a sobie troszkę drzemkę uciekasz.
1: Miejmy nadzieję, że tak nie jest.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 9. Lubisz jazdę na rowerze?
1: Tak.
0: A umiesz ewolucje rowerowe robić?
1: Jeżeli...
0: Jak w dołek wpadniesz, tak?
1: Tak, to wtedy jest ewolucja, trochę niezamierzona. Umiem jeździć do przodu. To wystarczy?
0: W tej konkurencji, o której będziemy mówić, okazuje się, że w ogóle Polacy są mistrzami absolutnymi i jeżdżą i do przodu, i do tyłu, i w górę, i w boki. Robią takie cuda, że ho-ho. Opowiemy o tym niebawem.
1: Rowerem do tyłu jeździć? Okej, okay, czekamy.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Reklama.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9.30, proszę Państwa, wracamy do jazdy figurowej na rowerze.
1: No właśnie, tak, jesteśmy tak. Mistrzami.
0: Jest taka dyscyplina, proszę Państwa, nazywa się slopestyle i jest jedną z najbardziej widowiskowych konkurencji kolarstwa grawitacyjnego, tak to się nazywa. Zawodnicy pokonują trasę składającą się z dużych skoczni, skoku, drewnianych konstrukcji, Bóg wie czego, no i mamy mistrza, pan Dawid Godziek startował w Kanadzie. Pierwszą rundę świetnie mu poszło na pierwszym miejscu. W drugiej rundzie okazało się, że stracił prowadzenie, ale uważaj, wykonał przejazd, a w nim między innymi half cap burspin, casual tail whip, flare burspin, double tail whip oraz backflip.
1: Tak. Tak, a tak bardziej na wyobraźnię?
0: No i wyszedł na pierwsze miejsce.
1: I co to on
0: i
1: robił?
0: Wygrał i został mistrzem świata, proszę Państwa. Mamy mistrza świata. Nazywa się Dawid Godziek i został mistrzem świata w konkurencji, która nazywa się slopestyle.
1: Czyli on, rozumiem, podskakiwał, kręcił się, na jednym latał, kole, na przednim, na tylnym. No, to ja zacznę dzisiaj od napompowania ku w moim rowerze i małymi krokami do przodu, może do sklepu i z powrotem.

0: Dziękujemy.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
2: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością

I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry

0: Andrzej Piszczatowski w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 22 minuty godzina 10. Jestem sam, Zygmunta nie ma, ale jeżeli Państwo wejdą na nasz Facebook i zobaczą nasze zdjęcie, to już pewnie będą Państwo wiedzieć, gdzie jest Zygmunt. To ja tylko ujawnię, trochę może powiem, że Zygmunt szuka jesiennych liści. Szczegóły na Facebooku Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
4: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut godzina 10. Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry, Piotrze.
0: Pierwszy dzień jesieni
1: tak.
0: Dzisiaj.
1: I jak się z tym czujesz?
2: Ja bardzo dobrze. Wczoraj sobie ze słuchaczami porozmawialiśmy troszkę o urokach jesieni i jest ich niemało. Myślę, że będzie jeszcze więcej tych uroków, ale już dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać. Umówmy się, że zima.
1: My też tęsknimy, Piotrze, ale spokojnie.
2: Mamy czas. Jesień to pora owoców na razie.
1: Okay.
2: A potem przyjdą inne takie słoty czy coś.
0: Owocowy program się szykuje.
2: Nie.
0: Przepraszam, owocny.
2: Owocny, tak. Urodzinowy raczej. Bo dzisiaj sporo urodzin.
0: O, proszę. Bardzo dziękujemy, że byli Państwo z nami.
1: Zygmunt Heizer.
0: I Michał Pierzchała.
1: A my słyszymy się jutro, a Państwa zostawiamy z Piotrem Sforakowskim.
2: Zapraszam.
1: Oczywiście. Naprawdę.

0: na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Bykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Ty plus aromatyczny Duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
13: Została ostatnia reklama.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
15: Kiedy dzień za nocą goni trubadurów, a potem smutny deszczyk w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego. Takie najpiękniejsze melodie usłyszymy na samym początku naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
16: Wiadomości z Warszawy.
17: Ewelina Walczak. Blisko 160 ataków na ludzi i 14,5 tysiąca zgłoszeń. Warszawa bierze się za dziki. Sejmik województwa dał zielone światło na odstrzał tych zwierząt w granicach miasta. Jak tłumaczy przewodniczący sejmiku Ludwik Krakowski, to ostateczność, gdy zwierzę zagraża bezpieczeństwu.
18: Mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich odławianie i wywożenie poza Warszawę. Natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń, i na razie przepisy na to nie pozwalają.
17: Z ulicy przed sąd trafi z kolei sprawa z Mysiadła. Drogówka zatrzymała tam 12-latka pędzącego na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec był za młody na taką jazdę, a sam sprzęt nie spełniał technicznych norm. Z kolei w szkolnych stołówkach prawdziwa rewolucja i spore zamieszanie. Od września obowiązuje tam dieta planetarna, a dyrektorzy placówek narzekają na brak przygotowania i konsultacji. Co ląduje na talerzach uczniów? O tym więcej za godzinę.
16: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
19: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
16: Pogoda w Warszawie.
20: Moim skromnym zdaniem uważam, że pogoda w stolicy w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni daje nadzieję na to, że będzie naprawdę tak ładnie i nie tylko dzisiaj, ale najlepiej do zimy, aż słońca niech nam nie zabraknie. Na termometrach mamy już 13 stopni. Wiatr niestety nie przestaje cały czas dawać o sobie znać.
16: Radio Pogoda
0: 88,4 i 99,5 FM.
19: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
15: Państwo na pewno wiedzą, że dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Właśnie rozpoczęła się astronomiczna jesień, a w kalendarzu urodziny wielu znanych postaci. O niektórych z nich będę dzisiaj mówić podczas naszego spotkania. Posłuchamy też okolicznościowych piosenek kilku wykonawców. Raya Charlesa, Julio Iglesiasa, Grzegorza Markowskiego. Janusza Gajosa nie posłuchamy, ale bardzo jestem ciekaw, którą jego rolę cenią Państwo szczególnie. Janek Kos z Pancernych, turecki z kabareciku Olgi Lipińskiej, a może Jan Laguna z Piłkarskiego Pokera, albo cenzor Rabkiewicz z Ucieczki z kina Wolność. Za chwilkę zajmą nas nie tyle same urodziny, ile coś, co się z urodzinami wiąże, czyli prezenty. A teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii trubadurów Wiesława Michnikowskiego i Billa Haleya. Dzień dobry.
16: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

smutny deszczyk sobie lży. Nie złowię nic, a w stawach

Ta piosenka Billa Haleya pojawi się jeszcze dziś przed południem we fragmencie. Teraz tylko zapowiadam cykl Pogodne Lata, w którym dziś pojawi się kilka wspomnień z 1954 roku. Teraz wracam do urodzin i ich rocznic, bo dziś sporo ich w kalendarzu. Za kilkanaście minut wspomnimy Raya Charlesa. Jeszcze dzisiaj będziemy obchodzić urodziny Julio Iglesiasa, Grzegorza Markowskiego, a namawiam przecież Państwa do kilku zdań na temat ulubionych ról Janusza Gajosa, który dziś również obchodzi urodziny. Natomiast przy tej okazji chciałbym porozmawiać o prezentach, tych najcenniejszych, które Państwo otrzymali albo wręczyli komuś z jakiejś okazji, niekoniecznie urodzinowej, bo drogie prezenty to chyba domena ślubów i wesel, ale mogę się mylić. No ale tu już liczę na Państwa wspomnienia, bo ja sobie mogę tylko przypomnieć, że kiedyś dostałem taki no dość kosztowny prezent, jak na moje możliwości, to było wyposażenie kuchni w nowym mieszkaniu. To były wtedy ponad dwie moje pensje, więc prezent i spory, i bardzo przydatny. A jakie najcenniejsze prezenty Państwo otrzymali? Niekoniecznie chodzi o wartość materialną. 22 444 4004.

0: Czesław Niemen w Radiu Pogoda pojawił się ze wspomnieniem. Ja też dzisiaj liczę na Państwa wspomnienia, natomiast wszyscy będziemy wspominać Raya Charlesa w 96. rocznicę urodzin tego genialnego muzyka już za chwilę, z tym, że najpierw posłuchamy najpiękniejszych melodii Maryli Rodowicz, a potem Jadwigi Prolińskiej.
1: Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
13: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Muzyka i głos AI.

Witam serdecznie, z tej strony Ireneusz Krosniec, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: to Jadwiga Prolińska, a teraz chwilę poświęćmy wspomnieniu o artyście, który naprawdę nazywał się Raymond Charles Robinson Senior. Był amerykańskim wokalistą i pianistą, a uważa się go za tego artystę, który ostatecznie ukształtował kierunek muzyki zwany rhythm and bluesem. Raymond nauczył się grać na różnych instrumentach, kiedy chodził do szkoły, tam też liznął nieco kompozycji, a nagrywać zaczął jakoś tak pod koniec lat 40. I kto wie, co by z tego wynikło, gdyby w 52 roku nie spotkał na swojej drodze szefa jednej z największych wytwórni płytowych na świecie, Ahmeda Erteguna, no i niemal natychmiast po nawiązaniu współpracy z jego wytwórnią Raymond zaczął nagrywać przeboje. W 55 roku świat usłyszał o nim dzięki piosence I Got a Woman.

Kiedy młody muzyk zaistniał na rynku muzycznym, skrócił imię i nazwisko z Raymond Charles Robinson Senior do Ray Charles, po to, by uniknąć zbieżności z bokserem Sugarem Rayem Robinsonem i nie przestawał nagrywać przebojów. Wśród nich What I'd Say. See you go!

Jakieś 20 lat później, w 79 roku, ten utwór Georgia on my mind stał się oficjalną piosenką amerykańskiego stanu Georgia. Trudno tu wyliczać nagrody, odznaczenia, które Ray Charles otrzymał w ciągu swojej kariery. Są tacy, wśród nich Billy Joel, którzy twierdzą, że Ray Charles był ważniejszy od Elvisa. Można się z tym zgadzać lub nie, ale Ray Charles na pewno jest dowodem na to, że nie trzeba widzieć, by być wizjonerem. Posłuchajmy teraz jednego z porywających przebojów Raya Charlesa w 96. rocznicę jego urodzin.

0: Eleni zawsze zabierze nas na słoneczną stronę życia, a po tej stronie dzisiaj urodziny Janusza Gajosa. Które jego role są Państwa ulubionymi? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dla mnie najcenniejszą rolą Janusza Gajosa jest rola mężczyzny w filmie Żółty Szalik. Panu Januszowi z okazji jego urodzin życzę dużo, dużo zdrowia, bo nie ma niczego bardziej cennego niż zdrowie. Pozdrawiam. Sylwia z Łagiewnik.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Sylwio. Ma pani absolutną rację, a rola rzeczywiście ważna. A państwu, w której z ról Janusz Gajos podobał się najbardziej? Proszę dać znać.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza.

0: zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
4: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
6: Regularnie się badać,
5: spacerować.
6: Najlepiej pół godziny dziennie
5: i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: The Simon and Garfunkel Story w Warszawie. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 26 października. Warszawa, Klub Progresja. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 21 października Warszawa, Progresja. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Warszawie. Więcej na klubkuźnia.pl.
12: Reklama.
13: Najpiękniejsze melodie Piotra Szczepanika goniąc kormorany i Alicji Majewskiej Wielki Targ usłyszymy już za chwilkę, a teraz mamy dla Państwa w Radiu Pogoda wiadomości.
14: Wiadomości z Warszawy.
15: Ewelina Walczak. Kluczyków nie trzeba, wystarczy laweta. Wilanowscy policjanci rozbili gang kradnący Toyoty. Odzyskano 25 aut wartych 1,5 miliona złotych, a 5 złodziei trafiło już do aresztu. Gorąco jest też w warszawskich szkołach, a to wszystko za sprawą diety planetarnej, która od września zastąpiła część obiadów mięsnych strączkami, mówi Danuta Kozakiewicz z podstawówki numer 103.
16: Nie możemy wymagać, żeby pani gotująca w kuchni miała wiedzę tego typu. Również nie każdy dyrektor ma aż tak dobre przygotowanie, więc takie konsultacje z dietetykiem byłyby świetne.
15: Choć w wielu szkołach nowy jadłospis przeszedł bez echa, to są i takie, jak ursynowska podstawówka, gdzie ze szkolnych obiadów zrezygnowało około 400 uczniów. Po niedzielnym obiedzie warto wyskoczyć na spacer. W Parku Praskim wraca akcja Adoptuj Warszawiaka. Między 11 a 15 wolontariusze z Palucha pomogą Wam poznać schroniskowe zwierzaki. Na stoisku za darmo zaczipujecie też własnego psa.
14: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
17: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
14: Pogoda w Warszawie.
15: Pogodowa sytuacja nad stolicą wreszcie zaczyna się klarować i po szarym poranku mamy na niebie coraz więcej słońca. Termometry w Warszawie pokazują obecnie równe 14 stopni, choć silniejsze podmuchy wiatru sprawiają, że odczuwamy niewiele ponad 11. W drugiej połowie dnia pogoda znowu nieco zmieni plany. Między 13 a 14 niebo nad miastem mocniej przykryją chmury, ale spokojnie słońce znowu ma się pokazać około godziny 15.
14: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
13: Piotr Sworakowski. Dzień dobry. Zapytałem Państwa o ulubione role Janusza Gajosa, bo dzisiaj pan Janusz kończy 87 lat, a że jest nie tylko jednym z najpopularniejszych, ale przede wszystkim jednym z najlepszych aktorów polskich, chyba nikomu z nas nie trzeba wyjaśniać. I to pytanie o te ulubione role jest ciągle aktualnie, podobnie jak pytanie o najcenniejszy prezent, jaki Państwo otrzymali od kogoś lub komuś wręczyli. Tymczasem za kilka minut zajmie nas twórczość innego giganta rozrywki, że tak to ujmę, najpopularniejszego latynoskiego piosenkarza Julio Iglesiasa, a za około pół godziny w cyklu Pogodne Lata pojawi się kilka wspomnień roku 1954.

Rena Rolska w piosence o bardzo życiowym tytule Chciałabym, a boję się. Teraz kilka zdań o kimś, kto chciał zrobić karierę i nie bał się realizować swoje pragnienia. Julio Iglesias, z pewnością znany państwu hiszpański piosenkarz, kończy dziś 83 lata. Jest najpopularniejszym wykonawcą latynoskim, a zaczynał swoją karierę od sportu. Był bramkarzem w młodzieżowej drużynie klubu Real Madryt. Wypadek uniemożliwił mu kontynuowanie kariery sportowej, więc zajął się muzyką.

trakcie swojej kariery muzycznej Julio Iglesias wydał 77 płyt w różnych językach, bo trzeba Państwu wiedzieć, że piosenkarz odnotowany jest w Księdze Rekordów Guinnessa jako artysta, który nagrał najwięcej płyt w największej liczbie języków. Wśród jego przebojów są piosenki m.in. po hiszpańsku, katalońsku, portugalsku, włosku, francusku, niemiecku, nawet po japońsku chyba coś nagrał i oczywiście po angielsku.

nakład ze sprzedaży jego wydawnictw muzycznych przekroczył 200-300 milionów na całym świecie, egzemplarzy oczywiście. On sam otrzymał łącznie około 2600 złotych i platynowych płyt. Dotychczas Julio Iglesias dał około 5000 koncertów i mówi, że dopóki mu zdrowie i siły pozwolą, chce śpiewać i występować. Co z kolei nam pozwala liczyć na to, że jeszcze pojawi się w naszym kraju z koncertami. Tymczasem uczcijmy jego 83. urodziny, słuchając jednego z pierwszych przebojów Julio Iglesiasa, Manuela.

0: Zacznij od Bacha i posłuchaj teraz takiego przypomnienia o trochę innej niż zwykle porze, że do uroczystości zakończenia warszawskiej Olimpiady Seniorów, połączonej z wręczeniem medali najlepszym zawodnikom oraz z wielkim międzypokoleniowym piknikiem w Parku Sowińskiego zostały 3 dni, tyle ile do najbliższej soboty. Natomiast do finału wyborów Miss Kultury 60+ w Krakowie, w Centrum Kultury Podgórza, został dzień więcej. I w jednym i w drugim wydarzeniu będą uczestniczyć przedstawiciele Radia Pogoda, a o tym, co się będzie dokładnie wtedy działo, przeczytają Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl.
1: Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Ja tam zawsze śpię na boku.
13: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
12: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
14: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
15: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
12: Na boku, w Teatrze Kamienica.
13: Premiera już 15 września.
14: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Została ostatnia reklama.
19: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1954. 25 stycznia na ekranach polskich kin pojawił się pierwszy kolorowy film produkcji polskiej Przygoda na Mariensztacie.
2: Jak przygoda to tylko w Warszawie.
3: W Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną bzy. A jak tańczyć to tylko Walczyka.
2: W Warszawie, a jak Walczyk to z panną taką jak ty.
1: W połowie marca założono Studencki Teatr Satyryków, przez który potem przewinęło się wiele sław polskiej kultury, między innymi Agnieszka Osiecka, Elżbieta Czyżewska, Sława Przybylska, Krystyna Sienkiewicz, Andrzej Drawicz, Stanisław Tym, Daniel Passent czy Krzysztof Kowalewski. Działalność STS zainaugurował wkrótce potem, na początku maja, czyli po niespełna dwóch miesiącach prób. Pod koniec marca przedsiębiorstwo RCA wyprodukowało pierwszy odbiornik telewizyjny do odbioru telewizji kolorowej, 12-calowy ekran, a cena $1000. 12 kwietnia Bill Haley wraz z grupą The Comets nagrał piosenkę Rock Around the Clock, uznaną za pierwszy utwór rock'n'rollowy.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around.
1: 30 czerwca obserwowano całkowite zaćmienie słońca w Polsce, a około jesieni odbudowany poznański ratusz odzyskał swoje koziołki.
5: Uwaga, dochodzi południe. Punktualnie z wybiciem godziny 12 mieszkańcy Poznania gromadzą się codziennie na ucieszne widowisko. Z wieży zegarowej wysuwają się dwa koziołki i z wielką powagą majestatycznie trykają się różkami. Arcydzieło polskiego odrodzenia, najpiękniejszy ratusz Europy na północ od Alp, znów jaśnieje nad Poznaniem.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: trochę bujało, rzeczywiście. Trzy Korony i Krzysztof Klęczon, 10 z skali Beauforta w Radio Pogoda. Między innymi zapytałem dzisiaj Państwa o najcenniejszy prezent, jaki Państwo otrzymali albo wręczyli. Niekoniecznie chodzi o prezent materialny, ale i takie się przecież dostawało. Dzień dobry. Aha, no tak, ja mówię, że się dostawało, a jednocześnie tutaj nic przygotowanego nie ma. Już poprawiam się, teraz będzie dobrze.
1: Dzień dobry, mówi Elżbieta z Bydgoszczy. Najcenniejszym prezentem, jaki dostałam 50 lat temu w dniu ślubu, to był prezent od współpracowników moich, pralka prania. To był szczyt marzeń i taki dostałam. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: To ja dziękuję za tę odpowiedź i czekam na kolejne. Pytanie niby proste, bo te prezenty najzwykle się pamięta. Choćby pralka frania, prawda? Która swego czasu no, była towarem nie tyle pierwszej, co potrzeby, co obiektem marzeń wręcz. Jaki najcenniejszy prezent dostali Państwo od kogoś albo komuś wręczyli? Proszę chwilkę pomyśleć, a potem zadzwonić do Radia Pogoda, w którym za chwilkę posłuchamy najpiękniejszych melodii Andrzeja Dąbrowskiego, Beatlesów i Jerzego Połomskiego.
2: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty@pianoforte.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotawesoła.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale
15: Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Została ostatnia reklama.
20: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Reklama.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach.

0: Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
1: Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
7: Konik na biegunach Michała Hochmana i pies Dingo Cezarego Fabińskiego rozpoczną popołudniową część naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Pogoda, z tym, że najpierw proponuję posłuchać tych wiadomości.
8: Wiadomości z Warszawy.
9: Ewelina Walczak. 3 miesiące z nocną prohibicją w Warszawie za nami. Na Pradze Północy, gdzie zakaz obowiązuje już od roku, widać wyraźną poprawę.
10: W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej odnotowano 10% mniej interwencji Straży Miejskiej, a także nocnych interwencji, o 20% mniej policyjnych interwencji i o 52% mniej wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu.
9: Mówi Julian Rembelski, rzecznik dzielnicy. Zamiast procentów sport w stolicy trwa. 8. Warszawska Olimpiada Seniorów. Uczestnicy przez cały tydzień rywalizują w 13 dyscyplinach od pływania po łucznictwo. Finał zmagań i dekoracja zwycięzców w najbliższą sobotę w Parku Sowińskiego. Energia rozpiera też najmłodszych mieszkańców warszawskiego zoo. Na świat przyszły tam 3 irbisy śnieżne. Maluchy mają ponad 2 miesiące, ważą po 4 kg i mocno rozrabiają. Na razie robią to na zapleczu, ale za około miesiąc zobaczycie je na wybiegu.
8: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
11: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Pogoda w Warszawie.
9: Łapiemy najświeższe dane z warszawskich termometrów, a te wyglądają naprawdę obiecująco. Zrobiło się cieplej, mamy już równe 15 stopni i do tego zza chmur wciąż całkiem ładnie przebija się słońce. Powoli zbliżamy się do najcieplejszego momentu tej środy. W okolicach godziny 14 dobijemy do 16 stopni. Ciśnienie mamy w bardzo dobrej formie. Dzisiaj już nie powinno padać, ale na jutro szykujcie parasole.
8: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
11: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. Dzisiaj wspominaliśmy już Raya Charlesa w rocznicę jego urodzin. Obchodziliśmy urodziny Julio Iglesiasa. Cały czas obchodzimy urodziny Janusza Gajosa, życząc mu wszelkiej pomyślności i wspominając jego ulubione role. Ale zanim wrócimy do tych obchodów, poświętujemy urodziny Grzegorza Markowskiego. Z tym, że popołudniową część naszego spotkania rozpoczniemy najpiękniejszymi melodiami Michała Hochmana, Cezarego Fabińskiego i Dionne Warwick.

0: To jeden z największych przebojów Dionne Warwick. Napisali go dla niej bracia Gibbs z zespołu The Bee Gees. Teraz chwilka o Grzegorzu Markowskim, który dziś świętuje swoje urodziny. Karierę muzyczną zaczynał od śpiewania w amatorskiej grupie Watabach, albo Łataba. Następnie udzielał się jako wokalista, występował w teatrze na Targówku dzięki wstawiennictwu Piotra Figla i jednocześnie pobierał lekcje śpiewu. Jednym z pierwszych spektakli, w których występował, była rock opera Jesus Christ Superstar. W 76 roku wziął udział w koncercie debiutu w opolskiego festiwalu i nagrał główny motyw muzyczny do serialu 07 Zgłoś się. W całości tej piosenki posłuchamy za chwilkę. Od 77 roku Grzegorz Markowski śpiewał w zespole Victoria Singers, z którym rok później wystąpił w Opolu. Potem ich drogi się rozeszły. Victoria Singers stali się zespołem Vox, a Grzegorz Markowski dołączył do nowej grupy Zbigniewa Hołdysa Perfect i z nią nagrał najwięcej płyt w swojej karierze. W tym te najważniejsze w pierwszej połowie lat 80.
1: Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Bruce Shoes i nie mogłem w nocy spać.
0: Oraz już po reaktywacji grupy w połowie lat 90. Czy w

Po 2021 roku Grzegorz Markowski poważnie ograniczył swoją działalność estradową. Niewiele występował, nagrywał pojedyncze utwory jako gość innych wykonawców. Okazjonalnie występuje z córką, ale wyklucza powrót do regularnej działalności artystycznej. Wróćmy więc my, życząc Grzegorzowi Markowskiemu jak najwięcej lat zdrowia, do początków jego kariery, kiedy wielu z nas po raz pierwszy usłyszało jego głos z ekranu telewizora.

0: Mam podobnie jak Marek Tarnowski, także lubię deszcz, gdy od rana jest pogodny dzień. Ale najpiękniejsze melodie lubię zawsze, na przykład takie jak Wiosna, ach to ty, Marka Grechuty. Usłyszymy tę piosenkę za chwilkę, a potem Krystynę Giżowską w piosence Nie było ciebie tyle lat. A pani Krystyna oczywiście pojawi się w Radiu Pogoda po 15 z kolejną opowieścią o wybranej przez siebie piosence. Niekoniecznie swojej, zawsze pięknie jednak nawiązuje i opowiada o tym, dlaczego akurat ta piosenka znalazła się wśród innych wybranych przez Krystynę Giżowską. Reklama.
1: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brykomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Reklama.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: To była Krystyna Giżowska. Po 15 pojawi się w Radiu Pogoda z kolejną, niekoniecznie muzyczną opowieścią. A teraz wracamy do Janusza Gajosa, który dziś świętuje swoje 87 urodziny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pana Gajosa uwielbiam jako aktora. Na początku oczywiście byłam młodsza, no to kochałam się w Janku Kosie. Mhm. Natomiast potem zaczarował mnie jako Antek w 40-latku. Oczywiście niezapomniany Jan Winnicki z Alternatyw 4. No i pan kierownik delikatesów, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz.
0: No tak.
1: Miałam to wielkie szczęście spotkać pana Janusza Gajosa w teatrze Och Teatr, gdzie reżyseruje Ożenek, który można do tej pory oglądać na scenie. I udało mi się go spotkać przed spektaklem w szatni, kiedy obydwoje oddawaliśmy kurtki. Panie Januszu, 200 lat i naprawdę to było niezapomniane przeżycie, żeby móc z panem zamienić kilka słów. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Ulu. To rzeczywiście wyjątkowe wspomnienie móc powiedzieć, że rozmawiało się z kimś takim jak Janusz Gajos. Do jego dzisiejszych urodzin wrócimy jeszcze. No tak po 13 myślę.

0: Zespół Mango Jerry i ich przebojowe wspomnienia lata roku 1970. Wracam teraz do mojego pytania o najcenniejszy prezent, jaki Państwo wręczyli albo otrzymali od kogoś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja kiedyś dostałam słoik dobrych myśli. Był to słoik, z którego się wyciągało to niedobrą myśl, żeby nie być. Sprawił mi ogrom radość.
0: No, pięknie. Do tego słoik pełen wzruszeń, jak słyszę teraz. Czasami takie prezenty właśnie są najcenniejsze. Wrócimy do tego, myślę, że też po 13 już. A za chwilkę Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj, moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

0: sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
6: The Simon and Garfunkel Story w Warszawie. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 26 października. Warszawa, Klub Progresja. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.

0: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 21 października Warszawa, Progresja. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Warszawie. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: O chłopcach z weselszych lat Irena Jarocka opowie za kilka minut, a potem z piosenką Pożegnaj mnie, dziewczyno, wystąpi grupa ABC. Teraz w Radiu Pogoda proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
9: Senat pracuje nad ustawą o nowym podatku od koncernów paliwowych. Prokuratura bada wieczorny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Premier o kolejnym zatrzymaniu w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
9: Miriam Lipińska. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo mimo, że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku USA na Iran.
10: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
9: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
11: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
9: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, żeby uchwalić ją bez poprawek. Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
12: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
9: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dobrze, że osoby odpowiedzialne za kampanię Sprawiedliwe Sądy zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował zatrzymanie przez CBA dwóch osób w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej i finansowania wspomnianej kampanii. Zatrzymani dziś to Piotr M. i Anna P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach rządów PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Zdaniem obecnej koalicji rządzącej przygotowane w ramach akcji billboardy, artykuły prasowe i telewizyjne spoty w rzeczywistości nie informowały o reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS, a uderzały w wiarygodność środowiska sędziowskiego. I na koniec bardzo nietypowe głosowanie. Chodzi o wybory najgrubszego niedźwiedzia brunatnego mieszkającego w Parku Narodowym Katmai na Alasce, a dokładniej misia, który przed zimowym snem zgromadził największe zapasy tłuszczyku. Kandydaci nie są anonimowi ani przypadkowi. Organizatorzy konkursu publikują pokazują ich biografie oraz zdjęcia pokazujące, jak zmieniali się w ciągu lata. Życie niedźwiedzi można też obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie te zwierzęta łowią łososie, czyli główne źródło budowania masy. Głosowanie potrwa do końca września, a zainteresowanie konkursem jest spore. W zeszłym roku wzięło w nim udział blisko 2 miliony osób z ponad 100 krajów.
4: Pogoda.
9: Tylko na zachodzie parasole nie będą dziś potrzebne, w pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
8: Dzień dobry. Po wiadomościach w Radio Pogoda wracamy do naszych spraw, czyli do najcenniejszych prezentów, o których Państwo opowiadają coraz piękniejsze historie, oraz do ulubionych ról Janusza Gajosa, który dziś obchodzi urodziny. Ale zanim co, mam teraz dla Państwa najpiękniejsze melodie Ireny Jarockiej i grupy ABC.

0: To grupa ABC. Za chwilkę jesienna piosenka Jadwigi Strzeleckiej, z czego, jak myślę, ucieszy się pani Ewa, która przysłała mi maila w sprawie pierwszego dnia jesieni i tej piosenki. Ale najpierw wróćmy do Janusza Gajosa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panie Piotrze, damka. Uważam, że pan Gajos w każdej roli jest naprawdę wspaniały, zarówno w dramatycznej, jak i w komediach. Kabaret Olgi Lipińskiej, no to przecież był naprawdę majstersztyk w jego wykonaniu.
0: No, tak.
1: No a moim takim najbardziej ulubionym filmem jest film Żółty Szalik. No zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. No i sama gra pana Gajosa była naprawdę ekstra. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam pani Danusiu i zgadzam się z panią w zupełności. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie Piotrze. Witam wszystkich słuchaczy. Chciałem państwu opowiedzieć o moich przeżyciach filmowych z panem Januszem Gajosem. Zacząłem jako mały chłopiec. Zobaczyłem pana Janusza na ekranie w serialu Cztery Pancerni i Pies.
0: No tak.
2: Oglądam do dzisiaj, jak tylko jest na ekranach. A z późniejszych filmów to bardzo mi się podobało właśnie w Żółtym Szaliku, pan Janusz Gajos. Także dla pana Janusza wszystkiego dobrego, najlepszego i zdrowia przede wszystkim. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Tomasz z Obornik Śląskich.
0: Pozdrowienia dla pana, panie Tomku. Żółty Szalik, no, ważny film. Ale tych ważnych ról pana Janusza Gajosa można by wymieniać znacznie więcej, choćby w Kamerdynerze, który z kolei należy do moich ulubionych filmów z jego udziałem.

0: You Can't Hurry Love, Diana Ross i The Supremes z 1967 roku. No to zanim wrócimy do Janusza Gajosa i jego ról, sprawdźmy najcenniejsze prezenty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Magda. Dostałam kiedyś zaproszenie do gry. Graliśmy w kręgle. I ten, który mnie zaprosił, jest ze mną do dzisiaj. I wygrałam z nim niesamowite życie. Bardzo pogodne, bardzo cudowne. No i chyba to był najcenniejszy prezent, jaki w życiu dostałam. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam pani Magdo. Rzeczywiście cenny prezent to zaproszenie na kręgle. No i dożywotnio zaproszenie do dobrego towarzystwa. Gratuluję.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
8: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy. Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i cały rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios, a od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
15: Została ostatnia reklama.
16: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: ty wiesz, że ja.
1: To zanim wrócimy, no nie, to teraz właśnie wrócimy do Janusza Gajosa i jego ról. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Kłania się tradycyjnie stały słuchacz z Warszawy, Paweł. Dla mnie takimi niezapomnianymi są bardzo trudna i niepopularna rola oficera śledczego w filmie Przesłuchanie z Krystyną Jandą oraz rola Jana Winnickiego w serialu Alternatywy 4. Mam jeszcze wspomnienie z lat szkoły podstawowej, gdzie z wycieczką szkolną byliśmy w kinie Ochota na filmie Panienka z okienka, gdzie jedne z ról grali właśnie Janusz Gajos i Pola Raksa. Role w tym filmie były dla nas wówczas wielkim zaskoczeniem, ponieważ byliśmy pod wrażeniem serialu Czterej Pancerni i Pies. Pozdrawiam pana Piotra, redakcję Radia Pogoda i wszystkich radiopogodnych słuchaczy. Do usłyszenia, kłania się stały słuchacz Paweł.
1: Do usłyszenia, panie Pawle, odwzajemniam pozdrowienia. Świetnie, że pan wspomniał o Przesłuchaniu Ryszarda Bugajskiego, bo to był film, który mogliśmy zobaczyć dopiero po przełomie 89 roku. Wcześniej można go było oglądać jedynie na kasetach VHS dość nienachalnej jakości. Wracając do samego Janusza Gajosa, uwielbiam jego rolę w filmie Body Ciało Małgorzaty Szumowskiej oraz rolę w spektaklu teatru telewizji Opowieści Hollywoodu w reżyserii Kazimierza Kuca. Janusz Gajos obchodzi dzisiaj urodziny 87 i wszyscy w dniu tych urodzin życzymy mu wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim dużo zdrowia. No i jeżeli nie był jeszcze na Capri, to też takiej wycieczki.

To grupa Bonnie M. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Lada minuta. Posłuchamy najpiękniejszych melodii niebiesko-czarnych. Edyty Geppert, Anny Jantar. A o 14:00 przywita się z Państwem Monika Tarka, która dotrzyma Państwu pogodnego towarzystwa po południu. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na 3 koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
17: Reklama.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Słuchają państwo Radia Pogoda. Za chwilę zaczynam pogodne środowe, jesienne już popołudnie. Zaczniemy kolorowo od kolorowych jarmarków Janusza Laskowskiego. Ale na razie wiadomości o 14.
11: Wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Kontrowersyjna interwencja rzeczniczki praw dziecka. Dziś pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Miriam Lipińska. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa.

0: zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Doszło do tego w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Burza po interwencji rzeczniczki praw dziecka. Portal Zero.pl opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. A kiedy rzeczniczka praw dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu Horna-Cieślak zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziny kurator sądowy nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dwójki dzieci rodzicom. Po naciskach rzeczniczki decyzją policjantów trafiły one jednak do domu dziecka. Sąd, który zajął się tą decyzją, nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców. A w uzasadnieniu, do którego dotarł portal, wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do całego zdarzenia. Po 25 latach policjanci z Archiwum X rozwikłali sprawę zaginięcia przedsiębiorcy spod Poznania. Jak się okazało, za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego stoją przestępcy z grupy Borusia. Zatrzymano 3 osoby, w tym lidera grupy ukrywał się w Hiszpanii, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty.
0: Andrzej Dziamski zaginął wiosną 2001 roku. Porywacze tylko raz skontaktowali się z jego rodziną, żądając okupu. Potem zamilkli. Ciała mężczyzny do dziś nie odnaleziono. Zmieniamy temat. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, pacjentów stale przybywa.
2: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
0: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Było o jesieni życia, to jeszcze o tej astronomicznej i kalendarzowej. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od tego momentu dni będą coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Niektórzy jeszcze jesieni nie czują.
3: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
4: A czego brakuje do tej jesieni?
3: Kolorów.
4: Za mało?
3: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
4: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
5: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
0: Tegoroczna jesień potrwa do 21 grudnia.
6: Pogoda.
0: Jesień wita się z nami dość chłodno. Dziś na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim. Do tego wszędzie poza zachodem przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia.
7: Witamy się z Państwem jesiennie, ale to nie znaczy, że melancholijnie czy smutno, wręcz przeciwnie, raczej kolorowo i wesoło. Będziemy się rozgrzewać najpiękniejszymi melodiami. Oczywiście zaproszę Państwa do konkursu, daję słowo. Spotkamy się z Krystyną Giżowską, która dzisiaj opowie o jednym ze swoich największych przebojów, to już o 15.30. No i otworzę też dla kogoś z Państwa klub pogodnych ludzi. No ale na początek pogodnego popołudnia, oczywiście tradycyjnie pozdrowienia od Was. Od kogo dziś?
8: Pozdrawiam cieplutko w pierwszy dzień jesieni i życzę pięknych uroków złotej polskiej jesieni. Mikołaj Sosnowca.
7: Dziękuję panie Mikołaju. Piękne jesienne pozdrowienia.
6: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Nie uwierzą Państwo, ale ostatnio słyszałam ten utwór w takim remiksie, w takiej wersji dyskotekowej. No, prawdę mówiąc, średnio to brzmiało, lepszy jednak oryginał. Anna German, tańczące Eurydyki. A dzisiejsze pogodne popołudnie zaczynamy od życzeń urodzinowych dla Julio Iglesiasa. Dzisiaj obchodzi 83. urodziny. Urodził się 23 września 1943 roku w Madrycie. No, prawdziwy rekordzista, bo sprzedał jakieś 300 milionów chyba egzemplarzy swoich płyt. Otrzymał około 2600 złotych i platynowych płyt właśnie za ogromną sprzedaż tych swoich albumów. Na początku chciał być piłkarzem. Grał, proszę Państwa, w młodzieżowej drużynie Realu Madryt, ale niestety doszło do poważnego wypadku samochodowego. Julio Iglesias przez pewien czas był częściowo sparaliżowany. No i to przekreśliło jego karierę sportową. Na szczęście, można powiedzieć, bo dzięki temu został jednym z najbardziej znanych piosenkarzy na świecie. To właśnie podczas tej rehabilitacji zaczął grać na gitarze i wtedy właśnie w jego życiu pojawiła się muzyka. No, osobowość niezwykła, znany też z tego, że jest, czy może był amantem. Była taka plotka o tym, że miał ponad 3000 kochanek w ciągu całego swojego życia i zapytany kiedyś przez jednego z dziennikarzy o tę liczbę, odpowiedział, że owszem, ta liczba się zgadza, ale te 3000 kochanek to on miał do 1976 roku. Także jak słychać, ma też spore poczucie humoru. Jest też niezwykle inteligentny i zapobiegliwy, bo w czasie przerw między koncertami, nagraniami płyt studiował, proszę Państwa, prawo na Uniwersytecie w Madrycie, więc jest również prawnikiem. Teraz żyje sobie spokojnie w Republice Dominikańskiej, w swojej luksusowej posiadłości w Punta Cana, daleko od koncertów, ale jego piosenki na koncertach wykonuje jego syn Julio Iglesias Jr., bo Enrique Iglesias, jego drugi syn, już kontynuuje swoją własną karierę muzyczną. A my oczywiście słuchamy Julio Iglesiasa w jednej z jego najsłynniejszych piosenek, czyli Tango La Comparsita.

0: Jesienne piosenki, jak Państwo słyszą dziś na antenie Radia Pogoda. Jesień idzie przez park, czerwone gitary z Krzysztofem Klęczonem. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość o tym, że zmarła żona Krzysztofa Klęczona, Alicja Klęczon, zwana Bibi, która przez wiele lat dbała o pamięć o swoim mężu, dużo o nim opowiadała, napisała o nim książkę. Teraz odeszła, ale pozostały, proszę Państwa, wspomnienia spisane przez panią Alicję, tych ich wspólnych chwil, zresztą bardzo szczerze i bardzo otwarcie o tym wszystkim opowiadała i szczerze i otwarcie i ze szczegółami opisała to w swojej książce. Za chwileczkę The Loving Spoonful na naszej antenie, Summer in the City. No i mamy porę obiadową, 14:21. Czy coś już jesiennego dzisiaj u Państwa na obiedzie?
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Reklama. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Została ostatnia reklama. Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
14: Reklama.

0: Małgoszka Maryli, no i oczywiście także Agnieszki Osieckiej. Maryla Rodowicz przed momentem, może to niezbyt eleganckie, ale zaglądam Państwu do garnka, ale tylko i wyłącznie w celu szukania obiadowych inspiracji. Co dzisiaj u Państwa na obiad? Dzień dobry.
1: A dzień dobry Pani Moniczko, kochana. Elżbieta z Wrocławia.
0: Witam Panią.
1: Chcę Pani powiedzieć, że ponieważ jest dzisiaj pierwszy dzień jesieni, robię obiad. Sos samych podgrzybków, świeżutkich, zebranych rano w lesie, cebuleczką, podrabianych śmietanką, do tego, Pani Moniczko, makaron, a na deser kompocik z śliwek węgierek. Typowo jesienny obiadek. Życzę wszystkim smacznego i do usłyszenia.
0: No pięknie, aż mi zapachniało tym grzybowym sosikiem tutaj w studiu Radia Pogoda. A propos jeszcze deseru ze śliwkami, węgierkami, to ja polecam takie śliweczki, węgierki, po prostu przekrojone na pół, oczywiście bez pesteczki, przykryte kruszonką i to wstawiamy na krótko do piekarnika. Jakie to jest pyszne. No też ma sporo kalorii, ale jesienią czasem możemy sobie na to pozwolić.

0: W Obama miłość jest jak niedziela. Jeszcze a propos obiadu, proszę Państwa, takiego jesiennego telefon od Was.
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Pierwszy dzień jesieni. Na obiad u mnie będzie dzisiaj kawał pieczeni.
0: O.
1: Do tego będzie sos chrzanowy i obiad mam z głowy gotowy. Dziękuję pięknie, pozdrawiam, Bogdan z Warszawy.
0: Pozdrawiam, Panie Bogdanie, tylko trzeba uważać, żeby takiego obiadu z chrzanem nie schrzanić. Za chwilę Petula Clark, My Love, posłuchamy też Zdzisławy Sośnickiej w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Seniorko, seniorze. Kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
15: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
16: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
17: Kochanie, teraz jest idealnie.
16: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
18: Została ostatnia reklama.
19: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do Ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akontą, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

potem kino, kawiarnia, spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.
1: I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
2: Autopromocja.
3: Pływanie w stylu klasycznym.
4: Tenis stołowy.
3: Łucznictwo.
4: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
3: Już w sobotę od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
4: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
3: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
2: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: To jest Radio Pogoda i nasze środowe już jesienne.

0: Pogodne popołudnie, ale nawet jesienią piosenka może popłynąć błękitnym niebem i zaśpiewa o tym za chwilę Stenia Kozłowska, ale na razie wiadomości o 15.
1: Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Film o Grażynie i Jacku Kuroniach już na ekranie. Na razie tylko na festiwalu filmowym w Gdyni.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
1: Miriam Lipińska. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na jej wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Służby badają sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że był to chuligański wybryk, ale póki co biorą pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach. Obok jest plac budowy i stamtąd te bloczki najprawdopodobniej pochodziły. Również ten wątek jest dywersyjny brany pod uwagę.
1: Sprawą zajmują się już także śledczy. W rzeszowskiej prokuraturze trwa już przesłuchanie zatrzymanych dziś przez CBA byłych PR-owców PiSu. Anna P., która obecnie pracuje w kancelarii prezydenta, i Piotr M., związany z telewizją Republika, byli autorami kampanii Sprawiedliwe Sądy, wymierzonej w sędziów przeciwnych pisowskim reformom. Śledztwo dotyczy właśnie finansowania tej kampanii przez Polską Fundację Narodową. Marcin Starzec.
4: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
1: Coraz bliżej budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Polskie elektrownie jądrowe porozumiały się w negocjacjach z wykonawcami zakładu, konsorcjum Westinghouse i Bechtel, w sprawie głównych warunków handlowych. Obie strony chcą, by negocjacje zakończyły się do końca roku. Elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Jej pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę za 10 lat. Pierwsi widzowie mogą zobaczyć film Nasza rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz Piotra Domalewskiego swoją premierę ma na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w rocznicę założenia m.in. przez Kuronia Komitetu Obrony Robotników. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
5: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
1: Nasza rewolucja do kin wejdzie 11 listopada.
2: Co jest grane w Warszawie?
6: Ewelina Walczak. Ruszamy z kulturalnym radarem na środek tygodnia. Zaczynamy od kina Helios w Warszawie, gdzie na Spóźnialskich czeka jeszcze do obejrzenia na wielkim ekranie Odyseja Christophera Nolana. Twórca legendarnego Oppenheimera wrzuca antyczny epos Homera w nowoczesną technologię. Do tego rewelacyjna obsada. Kto jeszcze nie widział, ma okazję nadrobić. Płynnie zmieniając klimat, lądujemy na Bielańskich Dniach Sztuki. Dziś o 16 przy Kasprowicza. Odbędą się darmowe warsztaty z monotypii. Jutro z kolei możecie sprawdzić dawną technikę tempery jajowej, a wieczorem przy Arkuszowej zanurzyć w performansie na żywo. Wybiegając nieco w przód, w poniedziałek w samo południe startuje darmowy spacer z przewodnikiem dla seniorów po Ogrodzie Saskim. Zbiórka pod główną fontanną. 0 wcześniejszych zapisów.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
1: Pierwszy dzień jesieni, jak na jesień przystało, pochmurny i deszczowy. Słonecznie tylko na zachodzie, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
0: Choć jesienne, to nadal pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Dzisiaj wspominamy m.in. Raya Charlesa, więc niedługo pojawi się kolejna jego piosenka na antenie Radia Pogoda. O 15.30 z kolei najpiękniejsza melodia Krystyny Giżowskiej. Dzisiaj Krysia opowie o jednym ze swoich największych przebojów. No a skoro jesień, no to możemy już zaśpiewać. Zresztą jest to jedna z moich ulubionych piosenek o jesieni, kabaretu Mumio.
7: Jesień. Jesień. Jesień.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

za chwilę popłynie z naszych głośników. Przepiękna piosenka Raya Charlesa. Dzisiaj 90. rocznica jego urodzin. Jeden z gigantów muzyki rozrywkowej XX wieku. Jeden z najpopularniejszych amerykańskich wokalistów, ale i także wybitny pianista, kompozytor, aranżer. Niewidomy od 7 roku życia, ale tą swoją ułomność potrafił przekuć w sukces i czerpać z niej ogromną siłę. Twórca wielu wspaniałych piosenek, które znamy, lubimy. Jedna z moich ulubionych, Hit the Road Jack. Druga, Georgia on My Mind. Przepiękna melodia. Już nie mówiąc o I Can't Stop Loving You, czy Crying Time, Unchain My Heart, czy proszę Państwa I Got a Woman, czyli utworu, który za chwilę posłuchamy. Ray Charles mówił, że on i muzyka tworzą jedność i chyba tylko operacyjnie można ich rozdzielić. Twierdził, że muzyka daje mu siłę życiową i rzeczywiście do końca swoich dni grał i koncertował. A ten utwór, którego teraz posłuchamy, to był rok 1954 i jest uważany za pierwszy w historii utwór muzyki soul, tak jak Ray Charles jest uważany właśnie za twórcę muzyki soulowej. I Got a Woman, ta piosenka zrobiła kiedyś, proszę Państwa, duże zamieszanie, było wokół niej sporo kontrowersji, bo to jest muzyka religijna z gospel, natomiast no, słowa jak najbardziej takie współczesne i rhythm and bluesowe. Posłuchajmy, Ray Charles.

0: Ach, co to był za ślub i zespół Kworum na antenie Radia Pogoda. Już za kilka minut spotkanie z Krystyną Giżowską, która codziennie o 15.30 opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach. No, proszę Państwa, już za kilka minut jeden z jej największych, jeżeli w ogóle nie największy w jej karierze, przebój.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Reklama.

0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: A ja witam w studiu Radia Pogoda Krystynę Giżowską, która już się uśmiecha. Ja też już się uśmiecham, bo wiem, jakie piosenki dzisiaj posłuchamy, Krysiu.
2: No proszę Państwa, nie może nie być, przeżyłam z Tobą tyle lat.
1: Jeszcze raz powiedzmy, że najpierw było nie było.
2: Najpierw powstała piosenka Nie było Ciebie,
1: nie było
2: tyle,
1: ciebie
2: lat.
1: Tyle lat.
2: Ale ponieważ ona tak bardzo spodobała się Państwu, tak bardzo, takim wielkim stała się hitem, naprawdę, to pan kompozytor i autor tekstu wpadł na pomysł, żeby tę historię pociągnąć. Bo taka była wtedy nawet moda, że jak jakaś piosenka bardzo się podobała i trafiła w gusta publiczności, no to szło się tym tropem i produkowało następną jakby historię. No, więc miał dobry pomysł, okazało się, bo jak go nie było w tej pierwszej piosence tyle lat, no to w tej drugiej już przeżyła z nim tyle lat. Także kończy się optymistycznie cała ta historia, ale za to ta piosenka to już w ogóle wszyscy jeszcze bardziej ją chyba pokochali niż Nie było ciebie, bo dołączyli do tego osoby, dołączyły do tego osoby w wieku 60, 70, 80 lat, a więc wszystkie lecia, wszystkie uroczystości rodzinne. Musi być, przeżyłam z Tobą tyle lat. I co jest niesamowite, ja śpiewam też tę piosenkę na koncertach, no nie mogę, nie, no jakże.
1: No,
2: proszę Państwa, nie zawiodę Was. Zawsze jest, przeżyłam z Tobą tyle lat i najpiękniejszą rzeczą, jaka potem mnie spotyka, to to, że jak pianista tylko troszeczkę zacznie już to wszyscy zaczynają śpiewać a cappella albo z tym pianistą całą tę piosenkę. I to jest największa radość dla artysty, kiedy właśnie słyszy, że mimo tego, że przecież piosenki nagrało się tak dawno, prawda, to lata 80., a one są wśród Was, Wy je śpiewacie, kochani Państwo, znacie tekst, melodię.
1: No i to jest właśnie ta siła piosenek, ta siła.
2: A jaki miód na serce artysty.
1: Pomyślam się. Teraz słuchacze zrobią głośniej Radio Pogoda i będą śpiewać razem z Krysią Przeżyłam z Tobą tyle lat.

0: proszę Państwa, jesienią to potrzebujemy dużo takich ciepłych głosów i ciepłych piosenek jak ta. Na pozór Bogusław Metz w Radiu Pogoda. Telefon od Was.
1: Dzień dobry Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Celem pozytywnego nastrojenia się powtórzę za Albertem Camus. Mhm. Jesień to druga wiosna, kiedy każdy liść jest kwiatem. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Rzeczywiście jesień jest kolorowa, chociaż ma takie swoje własne barwy, ale naprawdę wyjątkowe. Ja znam taki inny cytat, który też kiedyś mi się bardzo spodobał. Nie pamiętam, z której był książki, ale brzmiał mniej więcej tak, że jesień to jest ostatni i taki najpiękniejszy uśmiech roku. A już niedługo w Radiu Pogoda między innymi Speedy Gonzales, Pata Buna i Pola Zielone Józefa Ledeckiego.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ja tam zawsze śpię na boku.
8: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
7: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
9: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
10: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w Na Boku po prostu gram.
7: Na Boku w Teatrze Kamienica.
8: Premiera już 15 września.
9: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
18: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
20: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik,
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny. Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotawesoła.pl.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Została ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Radio Pogoda i nasze pogodne, środowe, już jesienne popołudnie. Za kilka minut więc już jesienna piosenka Czerwonych Gitar, ale na razie wiadomości o 16:00.
17: Polskie myśliwce w akcji przez rosyjski śmigłowiec. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jeden z kandydatów w wyborach prezydenta Krakowa zrezygnował z walki o urząd.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
17: Miriam Lipińska. Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. W reakcji wojsko poderwało myśliwce.
18: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
17: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski. Jak

0: Dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. A to drugi raz, gdy polskie myśliwce były dziś w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorochusku i Zosinie. Były tam wtedy m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. W Dorochusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Na przejściu jest tylko ograniczona liczba pojazdów właśnie ze względu na ewentualną ewakuację. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się, zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
0: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, zwołane przez ministra obrony. Tuż przed sezonem grzewczym policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością naciągaczy oszukujących na opał. Oszuści często podszywają się pod istniejące sklepy internetowe, wysyłają lub promują w mediach społecznościowych linki, które są łudząco podobne do prawdziwych, a ceny peletu czy węgla o wiele niższe.
2: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o czujność i kupowanie u sprawdzonych dostawców opału. 7, a nie 8 kandydatów wystartuje w niedzielnych wyborach prezydenckich w Krakowie. Zrezygnował Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Jak wyjaśnił, łączy z Gibałą siły, bo są jedynymi bezpartyjnymi kandydatami w tych wyborach i gwarantują, że Kraków nie będzie zarządzany z Warszawy.
3: Wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
0: Łukasz Gibała od razu podziękował Hoffmanowi, ale nie chciał mówić, czy w zamian za poparcie Hoffman zostanie wiceprezydentem.
4: Co jest grane w Warszawie?
5: Ewelina Walczak, zapraszam. A na początek do kina Helios, gdzie możecie obejrzeć poruszający dokument Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, zbudowany z nieznanych dotąd archiwaliów, mądry i ciepły portret człowieka, który z niesamowitym dystansem potrafił walczyć o godność innych. Zdecydowanie warto dziś wieczorem zwolnić i wybrać się na ten seans. Rodzinnym tropem w weekend zaplanujcie czas z maluchami w sobotę o 10 rano. Ośrodek Kultury Wesołej zaprasza na Jesień. Interaktywny, uroczy spektakl teatru Trunaj, stworzony specjalnie dla dzieci do 4 roku życia. Wstęp jest darmowy. A z historycznym akcentem finał tygodnia zapowiada się w niedzielę o 17 w Mokotowskim Domu Kultury Katr, gdzie zabrzmią pieśni Powstania Warszawskiego. Muzyczno-filmowa opowieść w wykonaniu zespołu Santo kończy dzielnicowe obchody. Wstęp jest wolny.
4: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
6: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
4: Pogoda.
0: Najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałych regionach niebo się chmurzy, do tego przelotny deszcz, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
7: 4 minuty po godzinie 16, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Po 16 oczywiście będzie konkursowo, bo pojawi się konkurs Daję Słowo. Do wygrania termos Radia Pogoda na ciepłe napoje na tą jesień, a później także i na zimę. No i oczywiście będą także podwójne zaproszenia na koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Ale wcześniej powiem Państwu o innym koncercie, czyli o 75-leciu pracy artystycznej Ireny Santor. W czasie tego koncertu pani Irena wystąpiła i zaśpiewała naprawdę wzruszającą piosenkę do publiczności. Szczegóły za kilka minut.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
8: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią,
9: patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie, miasto pogodę znowu pytają. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: A gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Urszula Sipińska, jedna z piosenek country z jej repertuaru Muzyk, muzyka. Za chwilę Irena Santor na naszej antenie. W poniedziałek pani Irena świętowała 75-lecie pracy artystycznej. Odbył się wielki, wspaniały koncert w Teatrze Wielkim. Prowadził go Jacek Cygan, a goście oczywiście śpiewali piosenki Ireny Santor, Alicja Majewska, Michał Bajor, Igor Herbut, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Maciej Maleńczuk, Natalia Kukulska, Alicja Szemplińska, Monika Kuszyńska, to tylko niektórzy z wykonawców, którzy pojawili się na scenie, ale w pewnym momencie, tuż pod koniec koncertu weszła na scenę także pani Irena Santor. Przy fortepianie zasiadło Włodzimierz Korcz, a widzowie usłyszeli niezwykle wzruszający występ pani Ireny. Fan klub Ireny Santor zamieścił fragment tej piosenki na Facebooku. Brzmiało to tak.
1: I jeszcze mieć przeczucie, że można zatrzymać czas.

już wzruszająca muzyczna rozmowa z publicznością i pani Irena Santor. Michał Bajor, który był też jednym z gości, napisał: być 75 lat na scenie, tak pięknie wyglądać i wciąż uśmiechać się do ludzi i świata, zaśpiewać finałową piosenkę przed potężną publicznością Opery Narodowej, tak to tylko może wielka Irena Santor. Ten koncert był też nagrywany przez Telewizję Polską, więc będziemy go mogli, proszę państwa, wszyscy zobaczyć. Kiedy? Na razie nie wiadomo, prawdopodobnie w grudniu.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazga i że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni. Kiedy wreszcie zmądrzeje już raz, a na śmiesznym tle sprawa powstała. Poprosiłem, poziomek niech kupi. Zdziedziniałeś, powiada, w jesieni? To już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już po lecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się robi szaruga na świecie. Jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota. Na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo. Ty wiesz swoje, a ja swoje wiem. A mnie jest szkoda lata, ile tych złotych wspomnień.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie niewiele, ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król jakiś żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty.

Staś, Wisła i koncert i las. A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro smutno, a jeszcze przed miesiącem wesoło zieleń słońce. Naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy

0: jesiennej mgły.
1: Taka piosenka, proszę Państwa, w Radiu Pogoda pierwszego dnia jesieni, a mnie jest szkoda lata. Poznali Państwo na pewno ten głos. Krzysztof Krawczyk, to w jego wykonaniu ten utwór z okresu międzywojennego. A ja mam dla Was w tym tygodniu w konkursie Daję Słowo dwuosobowe zaproszenie na koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Jego piosenki będzie śpiewał Michał Milowicz, a Krzysztofa Krawczyka będą wspominać jego żona Ewa, a także jego przyjaciel i menadżer Andrzej Kosmala. Ten koncert w Teatrze Muzycznym Roma 30 września. To są nagrody, to jest nagroda gwarantowana w konkursie Daję Słowo, a dodatkowo można wygrać termos Radia Pogoda. Już teraz proszę o Wasze zgłoszenia. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Proszę powiedzieć też przy okazji, którą piosenkę Krzysztofa Krawczyka lubią Państwo najbardziej.
2: Słuchasz Radia Pogoda.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Autopromocja.
5: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
6: Jak będzie okazja, to przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
7: A my to nagramy i puścimy na antenę.
5: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Piosenka filmowa w radiu Pogoda. No właśnie, zagrajmy.
1: Daję słowo
2: w radiu Pogoda.
0: No dzisiaj ze mną w konkursie pani Jadwiga. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry pani Moniko, dzień dobry.
0: No jesień przywitała nas chłodem, prawda? Trzeba się troszeczkę rozgrzać. Emocje mam nadzieję rosną pani Jadwigo przy konkursie Daję słowo. Przypomnę, jakie zadanie jest przed panią. Za chwilę dam pani słowo, na jaką ono się będzie zaczynać literę, to sobie pani zaraz wybierze. No a potem włączam od razu stoper i ma pani 15 sekund na to, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. No a nagrody wspaniałe, bo zaproszenie na koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, no i oczywiście termos Radia Pogoda. To na jaką literkę ma być to słowo?
3: Na literę K.
0: Dobrze. K, jak Krzysztof, tak. Jak Krawczyk, tak?
3: Tak, jak Krzysztof, tak, tak.
0: Dobrze, to ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, pani Jadwigo, daję słowo kołdra.
3: Kołdra, łóżko, poduszka, poszewka, spanie, śpioch, no i... choroba, ciepło, pierze, sen.
0: Oczywiście, pięknie. Wszystkie skojarzenia jak najbardziej trafne, pani Jadwigo. To ciepło przede wszystkim, prawda?
3: To ciepło, tak. Właśnie.
0: Dzisiaj od rana tutaj w redakcji rozmawiamy tylko, kiedy włączą ogrzewanie w blokach, bo jakoś tak chłodno się zrobiło,
3: ja
0: prawda?
3: Myślę, tak.
0: No właśnie. Pani Jadwigo, mam nadzieję, że pani się rozgrzała i oczywiście tak, gratuluję, bo zdobyła pani dwuosobowe zaproszenie na koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Przypomnę, Teatr Roma, 30 września. No i nasz termos Radia Pogoda. Gratuluję. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję ślicznie. Dziękuję
0: ciepłej jesieni.
1: Daję słowo
2: w Radiu Pogoda.

0: Jarocka w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 17. Jeszcze przed 17 Jerzy Połomski nam zaśpiewa. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? A tej jesieni w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zostanie otwarta wystawa pamiątek związanych właśnie z panem Jerzym. 19 listopada otwarcie tej wystawy. Będziemy tam i my, także mam nadzieję, że i państwo się pojawią, żeby się i z nami, z panem Jerzym i wspomnieniami o panu Jerzym spotkać.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty myślnik pianoforte.pl.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Brikomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Mamy już jesień kalendarzową, astronomiczną i rzeczywistą jesień w pogodzie. Dziś miejscami przelotnie może padać, w nocy też popada, przede wszystkim w zachodniej Polsce, a jutro bez większych zmian, zachmurzenie z przejaśnieniami, przelotny deszcz wszędzie, a na termometrach od 14 do 16 stopni jutro. Dziś natomiast jeszcze uwaga na trasie S6 na odcinku Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Owczarnia po kolizji 4 osobówek, zablokowany pas w stronę Gdyni.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja, reklama, muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
7: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Została ostatnia reklama.
11: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
12: Reklama. To jest Radio Pogoda i nasze pogodne, środowe, jesienne już popołudnie. Za kilka minut kilka tanecznych piosenek w Radiu Pogoda. Posłuchamy Twista, Czabiego Czekera i Czaczy Andrzeja Rosiewicza. Ale na razie wiadomości o 17.
13: Ceny paliw na chwilę się zatrzymają, ale na horyzoncie widać podwyżki. Jest nowy dowódca polskich wojsk dronowych. Dar młodzieży wrócił z dalekiego rejsu za ocean, prawdopodobnie ostatniego.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
13: Miriam Lipińska. Już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
14: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
13: Z kolei dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej przez najbliższe dni nie powinno być podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe bloczki na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
15: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
13: Policja zawiadomiła o sprawie m.in.

0: i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Wojska dronowe mają nowego dowódcę. Został nim generał Witold Bartoszek. Jego poprzednik, generał Mirosław Bodnar, został odwołany. Prywatnie jest bratem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Generał dostał nowe zadanie. Będzie zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Bodnar kierował wojskami dronowymi przez ponad 2 lata. W wojsku słychać, że generał Bodnar stracił stanowisko, ponieważ dowództwo nie było zadowolone z efektów prac i nie miał wystarczającej wiedzy w zakresie dronów. Rusza ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych MDP dla bezpieczeństwa. Od jutra przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej mają przeprowadzać spotkania i warsztaty w szkołach w całym kraju.
1: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
0: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbył 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie między innymi brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
2: No, przepiękne jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
3: Komu Państwo machacie?
4: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
3: Świadki to dla kogoś z załogi?
5: Dla córki.
3: Była na praktykach czy w załodze?
5: Praktyki.
3: Ile czasu?
5: Straciłem rachubę.
3: Tęsknił Pan?
5: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
0: Z witającymi rozmawiał Paweł Radzewicz. Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
6: Pogoda.
0: Do końca dnia przelotny deszcz możliwy wszędzie poza zachodem kraju. A na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
7: Dzisiaj pierwszy dzień jesieni, a pierwszego dnia jesieni między innymi urodziła się legenda polskiego rocka. Grzegorz Markowski dzisiaj obchodzi urodziny, za chwilę do tego wrócimy i posłuchamy oczywiście śpiewanej przez niego piosenki. No a potem Klub Pogodnych Ludzi wręczy komuś z Państwa legitymację członkowską i naszą radiopogodową przypinkę.
6: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Ritete. Ritete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Pytanie od państwa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Krystyna z Krakowa. Mam prośbę, nie wiem, czy źle zrozumiałam, ale że dzisiaj obchodzi urodziny Grzegorz Markowski. Może pani Monika też by mogła powiedzieć, jeżeli dzisiaj są urodziny Grzegorza Markowskiego, ile kończy? Bo ja myślę, że na pewno 70 lat chyba już ma.
0: No ma, tak, zgadza się. 73. urodziny dzisiaj Grzegorza Markowskiego, legenda polskiego rocka, lider zespołu Perfekt przez wiele lat, od kilku lat już na takiej artystycznej emeryturze, ale często sięga po gitarę i śpiewa głównie w gronie najbliższych. Z córką też bardzo często, proszę państwa, sobie po prostu w domu muzykują. Grzegorz, z którym miałam okazję się wiele razy spotykać, wiele razy zapowiadać koncerty Perfektu ze sceny, rozmawiać z nim, zawsze bardzo otwarty. Nie pamiętam, żeby nie był uśmiechnięty, proszę państwa, i zawsze mocno wszystkich przytulał, zawsze na powitanie był wielki misio i pocałunki, także no naprawdę wyjątkowy człowiek i wyjątkowy artysta. Dzisiaj obchodzi 73. urodziny. Wszystkiego najlepszego, Grzegorzu. Nie wiem, czy nas słyszy, bo z tego, co wiem, urodziny spędza w Hiszpanii z najbliższymi, także w takim przyjemnym otoczeniu. A my posłuchamy piosenki, którą bardzo często gramy, czyli wspaniałej wokalizy, którą wykonał, nagrywając utwór do serialu 07 Zgłoś się. Muzykę napisał Włodzimierz Korcz, który to zresztą sam właśnie Markowskiemu zaproponował, żeby zaśpiewał do tej melodii.
2: Ja wymyśliłem, żeby on zaśpiewał nie tekst, tylko wokalizę, a on to zaśpiewał tak z duszy, że to się wydaje, że tam są nie wiem jakie zawartości tekstowe. On tak to zaśpiewał, rzeczywiście. A później, bo jakiś czas później Zbigniew Stawiecki napisał tekst do tego i Alicja dosyć często to śpiewa.
0: No i właśnie ta wersja z Alicją Majewską już teraz w Radiu Pogoda.

0: Z najbardziej pogodnych, pozytywnie nastawionych do życia artystek polskiej sceny, czyli Halina Konicka i jej orkiestry Dente, a za kilka minut klub pogodnych ludzi. Przyjmę kogoś z Państwa do klubu. Ostatnio zgłaszali Państwo chęć bycia w klubie podczas naszego spotkania we Wrocławiu, ale przecież cały czas czekam też na Wasze zgłoszenia. Można się zgłaszać przez internet, przez naszą stronę internetową albo po prostu dzwoniąc pod numer 22 444 4004.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.

0: To była Ada Rusowicz w Radiu Pogoda, a jeżeli chodzi o Klub Pogodnych Ludzi, to dzisiaj zadzwoniłam w tej sprawie do pani Danuty.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry pani Danuto, witam serdecznie.
2: Ja również witam.
0: Pani zgłosiła się do Klubu Pogodnych Ludzi podczas naszej radiopogodowej potańcówki we Wrocławiu i napisała pani, że lubi być wesoła i lubi się śmiać.
2: I pani co, ja zawsze mam na twarzy taki uśmiech. Nie muszę się specjalnie, że muszę się z czegoś bardzo śmiać.
0: Rozumiem, po prostu pani twarz wyraża radość życia, tak? Mówiąc krótko.
2: Taką mam minę już.
0: To dobrze, to bardzo dobrze.
2: Bo ja się cieszę ze wszystkiego. I z pogody, i jak idę na zakupy, a coś znajdę takiego, że mi się podoba, to też się cieszę, że kupię. Po prostu, że mnie stać jeszcze na to, w ten sposób, bo jak mnie nie stać, to nie kupuję.
0: No tak, ale też można przy okazji pooglądać i też, prawda, mieć taką przyjemność, że się trzyma w ręku jakąś ładną rzecz.
2: To jest po prostu przyjemność. Zawsze coś się tam znajdzie, żeby być zadowolonym z tego, co się ma.
0: No tak, ma pani rację, czyli po prostu nie szukać gruszek na wierzbie, tylko po prostu cieszyć się z małych rzeczy i z takich drobiazgów czerpać radość.
2: Nawet sama jak jestem, to ja czytam coś i też się śmieję, trzeba do siebie, ale się śmieję.
0: Ja dzwonię, żeby przekazać pani taką, mam nadzieję, wiadomość, która panią ucieszy.
2: Naprawdę?
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
2: Naprawdę?
0: Tak. Ta rozmowa po prostu dodała mi pani Danusiu tyle energii, że chyba aż do końca września mi wystarczy. Pozdrowienia od Radia Pogoda.
2: Dziękuję bardzo, ja też was pozdrawiam.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Tylko ty, solo tu i Macja Bazar na antenie Radia Pogoda. Za kilkanaście minut na naszej antenie Aleja Sław. Po 18:00 kolejne spotkanie z gwiazdą. No właśnie, ale z kim? O tym już Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, a dzisiaj po 18:00 ze mną gość Artur Barciś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zapraszam Państwa na to spotkanie. My już to nagraliśmy.
1: Nagraliśmy. Przyznajemy się.
2: I właśnie skończyliśmy to nagrywanie i wydaje mi się, że to była jedna z ciekawszych rozmów, jakie przeprowadziłem w radiu.
1: Ale zdradzę Państwu, że dostanę małe OPR za pytanie, więc zapraszamy tym bardziej po 18:00.
2: Nie raz.
0: Taki sympatyczny wieczór szykuje się na antenie Radia Pogoda, a my spotykamy się jutro o 14:00, więc do usłyszenia. Monika Tarka.
3: Radio Pogoda.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
3: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
6: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Pochmurne i deszczowe są te pierwsze dni kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Wieczorem może w wielu regionach przelotnie padać, w nocy też popada, miejscami też może być mglisto, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, a jutro w ciągu dnia przelotny deszcz na przemian ze słońcem, a na termometrach od 14 do 16 stopni. Na A1 ostrożnie między Kamieńskim a Piotrkowem Trybunalskim, utrudnienia na 370 km.
16: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
17: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, On szeptał jej:
13: za kim to, choć go przedtem nie znałem? Przez tłoczny peron się przepychałem.
17: Za panią, bynajmniej za panią.
13: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
17: Przez panią, bynajmniej przez panią.
13: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
17: Przystanią, bynajmniej przystanią.
13: Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę.
17: Za panią,
13: bynajmniej za panią.
17: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak.
13: Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże.
17: Nie pani, bynajmniej nie pani.
13: I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie.
17: Nie pani, bynajmniej nie pani.
13: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią.
17: I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią,

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.

0: Ja tam zawsze śpię na boku.
1: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
0: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
2: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
3: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
0: Na boku, w Teatrze Kamienica.
1: Premiera już 15 września.
2: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
4: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Została ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Jest 18. Czas w Radiu Pogoda na wiadomości i prognozę pogody.
14: Tajemniczy obiekt spadł koło Malborka. Teren przeszukują służby. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie na forum ONZ-u. Przywrócono lekcje w szkole w Ptakach, gdzie uczeń zaatakował toporkiem uczennicę.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tajemniczy obiekt pojawił się nad północną Polską. Dziś po południu miał spaść w rejonie Malborka. Okolice przeszukują żołnierze, strażacy i policjanci. Nie wiadomo, czym był obiekt. Według wojska mógł to być balon meteorologiczny, stado ptaków albo coś potencjalnie groźnego. Nadleciał od strony Królewca, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski.
16: Poruszał się on z kierunkiem wiatru oraz z prędkością wiatru z uwagi na to, że nie udało się go rozpoznać przez nasze samoloty. Konieczna jest teraz weryfikacja w terenie, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.
14: Wojsko Polskie nie wiąże tego incydentu z wcześniejszym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskiego śmigłowca. Przed południem rosyjski śmigłowiec wleciał 300 metrów. Za polską granicę przebywał w Polsce około 40 sekund. Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Prezydent zapowiedział, że odniesie się przede wszystkim do bezpieczeństwa Polski.
17: Też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan.
14: Prezydent otworzy sesję popołudniową, a więc jego wystąpienie planowane jest na godzinę 21 czasu polskiego. To racjonalna decyzja, tak zgodę na odstrzał dzików w Warszawie tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wczoraj Sejmik Województwa Mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie stolicy. Większość radnych poparła odstrzał, nie wyznaczono limitów myśliwym, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
18: Tu się w tej sprawie nic kompletnie nie zmienia. No, podejmujemy racjonalne decyzje, a ja nie będę komentował tego, w jaki sposób decyzje są wydawane przez Sejmik. Ważne, że te decyzje są, bo one są potrzebne. Dlatego, że bezpieczeństwo i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, jest najważniejsze. I to, że nie ma limitu, to nie znaczy, że my będziemy podejmować decyzje znacznie bardziej drastyczne. To znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę.
14: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Rzeszów rozpoczął rozbiórkę ostatniego na Podkarpaciu radzieckiego pomnika propagandowego. To pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Kobieta z dzieckiem na 8-metrowym obelisku. Figura nie zostanie zniszczona, trafi do Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie, a niektóre elementy na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Po ataku 11-latka na koleżankę w szkole w Ptakach uczniowie i rodzice spotkali się dziś z psychologami i wychowawcami.

0: Po rozmowach przywrócono normalne zajęcia w placówce. Ranna 10-latka przebywa w szpitalu, jej stan jest dobry, a wsparciem psychologicznym mają zostać objęte obie rodziny. Przypomnijmy, we wtorek 11-latek zaatakował toporkiem uczennicę i chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Po blisko 6 miesiącach na morzu szkolny żaglowiec Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. Głównym celem rejsu był udział w uroczystościach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz praktyki morskie studentów Uniwersytetu Morskiego. W trakcie wyprawy załoga odwiedziła m.in. Bahamy, Nowy Jork i Boston. Uczelnia zapowiada już budowę nowego, większego następcy Daru Młodzieży, wyposażonego w nowoczesne systemy i sztuczną inteligencję.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym.
3: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Pogoda.
0: Jutro znowu sporo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na północnym zachodzie możliwe są burze. Termometry pokażą od 13 do maksymalnie 17 stopni. Wiatr umiarkowany, choć czasem porywisty.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Dzień dobry Państwu. Skoro minęła 18, to zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dzisiaj moim gościem będzie wybitny aktor Artur Barciś. Oczywiście... Dobrze Państwo myślą. Będziemy rozmawiać między innymi o ranczu. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: No.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj aktor Artur Barciś. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
2: No, chyba niestety, ale zacznę z tego tematu, na który wszyscy czekamy bardzo mocno. Rancho. Czy Pan się ucieszył, że ten serial wraca?
3: Tak, tak, ucieszyłem się, bo po pierwsze, no z wielu powodów. Po pierwsze, bardzo lubię grać Arkadiusza Czerepacha. Mm-hmm. To jest jedna z takich postaci, które są wielowymiarowe, bardzo krwiste, niezwykle ciekawe, chociaż negatywna to jest postać w sumie.
2: No właśnie.
3: Ale dla aktora postać negatywna to jest zawsze wyzwanie, bo trzeba go jakoś bronić. I ja też się to staram robić. Także cieszyłem się. Poza tym znałem scenariusz tej wersji kinowej, którą napisał Andrzej Grembowicz i jeszcze przed śmiercią. I bardzo mi się podobał ten scenariusz. Potem zdarzyło się kilka różnych przykrych sytuacji związanych ze śmiercią Pawła Królikowskiego, ze śmiercią Franciszka Pieczki i już nawet nie wypadało wracać do tego tematu. Nie mówiąc już o tym, że władze telewizji wcale nie chciały do tego tematu wracać. No a po jakimś czasie, no, czas goi rany, więc udało się wrócić do tematu, ale już jako serialu sześcioczęściowego, co prawda, bo bardziej tych wątków nie dało się już rozszerzyć, ale na bazie tego scenariusza, czyli Rancho Zemsta Wiedźm, udało się napisać 6 bardzo dobrych odcinków. I kiedy dostałem te scenariusze, pełen obaw, bo takie powroty rzadko się udają, a na dodatek twórca sukcesu Rancha, jeden z twórców, ale jeden z tych najważniejszych, czyli Andrzej Grembowicz, już od dawna nie żyje, więc bardzo byłem ciekaw, czy jego synowi Marcinowi uda się nawiązać do tego klimatu, który miało Rancho. No i z zachwytem czytałem te 6 odcinków i mówię, kurde, stare, dobre Rancho.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już w sobotę od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na
3: radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłuku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
18: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
17: A pan wie, jak to objechać?
19: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
20: Została ostatnia reklama.
21: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Bardzo zaciekawił mnie ten wątek, że pan powiedział, że telewizja też tak jakby trochę nie chciała do tego wracać. No a przecież mam takie wrażenie, że to jest jeden z niewielu seriali, na które naprawdę 3/4 Polski, jeśli nie cała Polska, autentycznie cały czas czekała na powrót.
2: Ja nie chciałbym wchodzić tutaj w te jakieś polityczne dywagacje, bo nie wiem tego dokładnie. No tam jest, to chyba to nie jest tajemnica, że jest konflikt między prezydentem i premierem. A wtedy tam jakieś w sensie konflikty były i to po prostu nie pasowało. Nie wiem zresztą z jakich powodów. Już nie mówiąc o tym, że nam samym ciężko byłoby pracować dla ówczesnej telewizji. Mhm. Więc podejrzewam, że możliwe, że te suma tych elementów dała taki efekt, że nie było do tego powrotu. No ale na szczęście udało się.
1: Czy teraz praca na planie wygląda jakoś inaczej niż te 10 lat temu?
2: Otóż nie. Nie, to jest niesamowite. Sam byłem zaskoczony, że udało się producentowi zgromadzić właściwie tę samą ekipę. Mhm. Poza operatorem, który nie żyje. To właściwie charakteryzatorki, rekwizytorzy, nawet szwękierzy, oświetlacze, no wszyscy to są ci sami ludzie, no już nie mówię o kolegach, aktorach, no i reżyser oczywiście, więc frajdę mieliśmy ogromną, bo to jakby się czas zatrzymał w którymś momencie, nie czuliśmy w ogóle, że minęło 10 lat, po prostu robiliśmy Rancho.
1: Czy pamięta pan ten moment, jak się pan znalazł w pierwszej ekipie Rancho?
2: Tak, pamiętam, dlatego że ja w ogóle w Rancho miałem nie grać. To jest taka historia związana z serialem Miodowe Lata, ponieważ my z Czarkiem Żakiem po 5 latach kręcenia Miodowych Lat postanowiliśmy przestać być taką dyżurną parą komediową w Polsce. Kojarzyliśmy się wyłącznie z tym serialem, a mieliśmy swoje ambicje i postanowiliśmy zakończyć ten projekt taką sobie daną obietnicą, że na razie się rozstajemy. No właśnie po to, żeby nie. No i żeby zdyskontować sukces Miodowych Lat, producenci napisali dla Czarka serial Rancho, a dla mnie serial Doręczyciel. Tyle, że na Rancho znalazły się pieniądze, a na Doręczyciela nie. No i ja zostałem na tak zwanym lodzie.
1: Do wspomnień Artura Barcisia, który dziś jest gościem mojego programu. Wrócimy dosłownie za chwilę. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś Ci się chyba przywidziało.
8: Coś Ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u Ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy Pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A Pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Dopiero w niedzielę ma się nieco ocieplić, a być może po weekendzie będzie więcej słońca. Na razie przed nami pochmurne i deszczowe dni na początku jesieni. A w tych jesiennych warunkach zwalniamy na A4 na odcinku węzeł Udanin-Gościsław. Na 118 kilometrze zderzenie ciężarówki z busem. Uwaga na jezdnię w stronę Wrocławia.

0: dzisiaj Wolesław Radia Pogoda gościem jest Artur Barciś. Wspomina też o tym, w jaki sposób znalazł się w ekipie serialu Rancho. Posłuchajcie Państwo sami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Nie wiem tego do końca, ale podejrzewam, że jak to między nimi, producentami, oni coś czuli pismo nosem i wiedzieli, że jest ryzyko, że na tego doręczyciela pieniądze się nie znajdą, więc trzymali do ostatniej chwili dla mnie tę rolę tego Czerepacha. Ja to przeczytałem. Najpierw złożyłem zastrzeżenie, że nie wiem, czy Czarek się zgodzi, bo przecież inaczej się umawialiśmy, ale Czarek się zgodził bez problemów. No i spodobała mi się ta postać, ale ponieważ bardzo mi zależało na tym, żeby Czerepach to nie był Tadzio Norek, który został sekretarzem gminy w Wilkowiach, to bardzo mi zależało na tym, żeby go zagrać inaczej, żeby to była zupełnie inna postać, całkowicie wykreowana. Były na to możliwości, bo scenariusz był świetny. Ja mu dodałem tylko ten tupecik, bo chciałem, żeby się od tego Norka bardzo odróżniał. Poza tym tupecik u faceta o czymś świadczy. To jest taki sygnał, że facet ma kompleksy, że się wstydzi swojej łysiny, więc tam te łysiny zasłania. A ponieważ Czerepach sam według siebie uważał, że jest skończoną doskonałością, inteligencją i w ogóle wszystkim znakomitym, to wiedziałem, że musi mieć jakieś wady, czyli dołożyłem mu wadę dykcji. Czyli Czerepach trochę sepleni. A cała reszta, no to już był, to była suma takich moich obserwacji z polityków. No po prostu obserwowałem polityków i wiedziałem, że ponieważ Czerepach to jest postać, która manipuluje, która kłamie, która robi wszystko, żeby wyszło na jego, więc wiedziałem, że muszę mówić bardzo szybko. Szybko i bardzo precyzyjnie. Z absolutną pewnością siebie, że to, co mówię, to jest prawda. Chociaż wiem, że to nie jest prawda. Ale żeby wyborca kupił to jako prawdę, trzeba mówić bardzo szybko i bardzo precyzyjnie, bo wtedy wyborca się nabierze. I przykłady takich polityków mamy. Mieliśmy przez ostatnie, poprzedniej epoce bardzo wielu, a jeden to w ogóle nawet chyba już wyemigrował, albo nie wiadomo, gdzie mieszka.
0: To oczywiście nie koniec naszej rozmowy. Wracamy za kilka muzycznych chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: i każdy.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora

0: samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Wiadomości i prognoza pogody teraz przed nami w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
8: Kolejny wypadek na torach z udziałem samochodu, kierowca bez szwanku. Betonowe bloczki na torach w Lubelskiem to mógł być wybryk chuligański. Noc będzie teraz dłuższa od dnia i tak przez pół roku. Zaczęła się jesień.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wypadek pociągu z samochodem osobowym, tym razem na Dolnym Śląsku. Kierowca samochodu przeżył, wysiadł z auta o własnych siłach. Do zdarzenia doszło na przejeździe na ulicy Narciarskiej we Wrocławiu. Trasa do Jelcza-Laskowic jest nieprzejezdna. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
10: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
8: Ale policja zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym szef dyplomacji USA Marco Rubio. Do szczytu dojdzie w grudniu na Florydzie. Rubio oświadczył, mamy nadzieję, że Putin przyjmie zaproszenie. Będzie to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy ze światowymi przywódcami. Rozkręca się festiwal filmowy w Gdyni. W sobotę wręczone zostaną Złote Lwy. Jednym z prezentowanych filmów jest Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik.
11: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji i dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
8: Właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów. Grażynę Kuroń zagrała Magdalena Popławska. Jak odróżnić, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją? Specjaliści radzą, jeśli podejrzewasz tak zwany deepfake, poproś rozmówcę o ziewnięcie. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć problem z naturalnym odtworzeniem tak nietypowych ruchów twarzy. Podobnie może być z pokazaniem głowy z profilu lub zasłonięciem części twarzy podczas rozmowy online. To jedne z prostych sposobów na sprawdzenie, czy po drugiej stronie naprawdę znajduje się osoba, za którą się podaje. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równo nocy jesiennej. Nie wszyscy czują już jesień w powietrzu.
12: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
13: A czego brakuje do tej jesieni?
12: Kolorów.
13: Za mało?
12: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
13: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
14: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
13: A państwo czekają na tą jesień, czy nie specjalnie?
15: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima, odpowiednio się można ubrać i spacerować.
8: Od dziś przez pół roku przewagę będzie mieć w ciągu doby okres od zachodu słońca do świtu.
16: Sponsorem programu jest

0: Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Przemysław Pozawski, zapraszam. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w turnieju Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecze o medale w sobotę. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
3: Czwartek upłynie pod znakiem zmiennej pogody. Nie zabraknie i chmur z przelotnym deszczem i odrobiny słońca. A na północnym zachodzie możliwe także burze. Maksymalna temperatura jutro od 14 do 17 stopni. Wiatr zwykle umiarkowany, ale okresami silniejszy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj gościem jest Artur Barciś. Oczywiście, że rozmawiamy o ranczu, oczywiście, że rozmawiamy też o innych filmach i projektach. Rozwiewamy też między innymi nieco tajemnicy wokół postaci odgrywanej przez pana Barcisia w Dekalogu. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ten czerepach, no to tak jak zresztą, no, patrząc wprost, zero-jedynkowo na niego, no to to jest negatywna postać. To co pana zdaniem jednak tu się wydarzyło, że Polacy tę postać też kochają?
2: Mnie samego to zadziwia. Chociaż na początku nie było tak dobrze, bo pamiętam, że niektóre panie to tak reagowały bardzo negatywnie i słyszałem takie szepty w galerii handlowej i mówi, zobacz, to swołocz przeszła, jakby tak podeszła, jakby tak trzasła w ten wredny pysk.
1: Czyli jednak
2: na szczęście nie podeszła
1: i
2: nie trzasła. Ale rzeczywiście, no bo widzowie sobie utożsamiają te nasze postaci z nami samymi i jeżeli serial jest dobry, jeżeli gramy przekonywająco, to ludzie zapominają o tym, że my jesteśmy aktorami tylko. I to z jednej strony dobrze, bo to znaczy, że chyba dobrze wykonujemy swoją robotę, ale z drugiej strony, no jeżeli ktoś, na przykład kiedy graliśmy Miodowe Lata, ciągle słyszałem za plecami Norek do kanału, albo jakieś takie, i to było na żywo, nie, teraz to głównie w internecie się takie obelgie czyta, ale tam, no to, no ale też ja przyjmowałem to z dobrodziejstwem inwentarza i zawsze tylko cieszyłem się, no znaczy, że chyba dobrze zagrałem.
1: Co możemy zdradzić na temat czerepacha?
2: Przepraszam, jeszcze tylko odpowiem na to pytanie. Więc myślę, że kluczem było to, że to jest wszystko w takim sosie komediowym, z troszkę lekko z przymrużeniem oka, i mimo że my gramy bardzo serio i nie ma tam żadnego mrugania do widza, to konwencja jest zabawna, jest komediowa i dlatego no, nie zostałem znienawidzony. No a potem jeszcze jak wizerunek mój został ocieplony, bo czerepach się zakochał przecież i tak cierpiał bardzo, bo ta Lodzia go nie chciała bardzo długo, no to już mnie ludzie polubili ze współczuciem.
1: Czy po tych 6 odcinkach nadal będziemy lubić czerepacha?
2: Obawiam się, że nie bardzo.
1: Oho.
2: No nie wiem, zresztą trudno mi jest powiedzieć, dlatego że no to jest inna historia, znaczy to jest kontynuacja, ale to jest zupełnie inna historia i ponieważ nie mogę zdradzać i nawet nie chcę zdradzać tych szczegółów scenariusza, to i widzowie pewnie też by nie chcieli.
1: No pewnie. Zepsulibyśmy zabawę.
2: Tak, no właśnie. To taki jego czerepacha jeszcze nie widzieli widzowie nigdy. I to jest arcyciekawe dla aktora, że musi zagrać na coś, co jest bardzo ambiwalentne i decyzje, które musi podjąć, są bardzo trudne, a ponieważ czerepach nie jest z gruntu złym człowiekiem, to starałem się te chwile, te fragmenty grać no właśnie z takim rozdarciem, no bo nie powinien, a musi to zrobić. No i myślę, że to będzie walor.
1: Ale chyba możemy zdradzić, bo zresztą to już jest wiedza internetowo znana, że czerepach będzie premierem.
2: No tak, to już się wydało. No bo to, że wójt został prezydentem, wiedzieliśmy na końcu ostatniego odcinka 10 serii. Lubię tę konstatację przypominać, bo pamiętam, że jak czytałem scenariusz tego 10 odcinka 10 serii, 13 odcinka 10 serii, to sobie mówiłem, Boże, przesadzili. No jak? No gdzie? No wójt Wilkowy zostaje prezydentem Polski?
1: Niemożliwe.
2: Dlatego, i nam się to wszystkim wydawało nieprawdopodobne, dlatego konwencja, nie wiem, czy to państwo, czy słuchacze zauważyli, konwencja tego ostatniego odcinka jest w takiej aurze bajkowej. Po raz pierwszy w Wilkowejach pada śnieg. I długo czekaliśmy na ten śnieg, bo nie było śniegu. Zazwyczaj kręciliśmy Rancho w koniec lata i trochę jesieni, a tutaj ponieważ ten czas ogłoszenia wyników wyborów okazał się zimą, no to musiał padać śnieg, musiała być ta zimowa aura. Ale żeby było baśniowo, to ten śnieg musiał być, no musiałoby być go dużo, tego śniegu. Sztucznie nie da się tak zrobić. No i przerwaliśmy zdjęcia i te sekwencje, w których musiał być śnieg, czekaliśmy aż do lutego. Mhm. I nakręciliśmy te fragmenty. Ale właśnie dlaczego o tym mówię? No bo właśnie ta baśniowa atmosfera w jakimś sensie usprawiedliwiała to, że no to coś absolutnie przecież niemożliwego, żeby wójt Wilkowiej został prezydentem Polski. Wtedy tak się wydawało. Zaznaczam, że bardzo mnie to w sumie zadziwia, że dzisiaj to się w ogóle nie wydaje nieprawdopodobne.
1: Artur Barciś jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Reklama.
18: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię.

jest siła zakręta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tę rzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: Awala i Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj z Arturem Barcisiem rozmawiamy między innymi o serialu Rancho. To już oficjalne, ten serial w grudniu wraca do naszych telewizorów, no ale jednak dość długo na ten wielki powrót musieliśmy czekać.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Jak bardzo potrafi się zmienić rzeczywistość przez tak naprawdę niezbyt wiele lat.
2: No, 10.
0: Tak. Jako rodowita radzynianka zapytam o Radzeń, no bo w końcu też doczekał się i będzie w tym sezonie serialu.
2: Pani jest radzynianką.
0: Jestem radzynianką.
2: Ja byłem w Radzeniu kilka razy i znowu pojadę, bo tam z Radzenia pochodzi Jerzy Chromik, który jest moim przyjacielem i tam będzie miał swoje jakoś jubileusz i obiecałem, że przyjadę. Byłem na spotkaniu z mieszkańcami i teraz byłem na zdjęciach, bo rzeczywiście w Pałacu Potockich mieliśmy zdjęcia. Tak, tak. Wiem, że prezydentowi, czy burmistrzowi bardzo zależało na tym, żeby w końcu ten Radzyń zaistniał, bo to autobus z Wilkowej do Radzyja jeździ.
0: No właśnie, ten Radzyń zawsze był też taką formą chyba trochę legendy w serialu.
2: To nie był Radzyń Podlaski, tylko Radzyń po prostu, no żeby nie było tak już konkretnie bardzo, bo przecież Wilkowej to miejscowość fikcyjna. No i Radzyń też musiał być tak troszeczkę naciągnięty, no ale przecież wiadomo, że na Podlasiu jest tylko Radzyń Podlaski. To było oczywiste. I bardzo się cieszę, że w scenariuszu zostało to zawarte, że jest Pałac Potockich. I zresztą bardzo zabawny. Ja się tak śmiałem, jak to przeczytałem. O co chodzi z tym Pałacem Potockich? No nie zdradzę. Na pewno, choćby mnie pani to kroiła, nie zdradzę, bo to jest po prostu znakomite.
0: No to nie mogę po takim wstępie nie ciągnąć pana dalej za język.
2: Proszę ciągnąć, tylko że nie gwarantuję, że się pani uda.
0: Że tutaj postawimy po prostu wielokropek, tak? Czy no, dobrze, to inaczej?
2: No, czy zatem... Nie mogę tego zrobić i nie powinienem.
0: Okej, okay, no ale to rozumiem, że do Radzenia dojedzie premier. Czy dojedzie również prezydent?
2: Nie powiem.
0: Okej. Okay. No dobrze, drodzy państwo, to tutaj rzeczywiście postawimy wielokropek. To wszystko się wyjaśni w grudniu.
2: Tak, tak, w grudniu. Chyba to jest także przed świętami, czy jakoś, no nie wiem dokładnie, kiedy będzie premiera pierwszego odcinka, ale jest tylko 6 odcinków, więc myślę, że w święta będzie.
0: Słyszałam też, że to już jest definitywne zakończenie tej przygody z Ranczem, że już jakby scenariusz został tak napisany, że nie da się niczego dopisać. Rzeczywiście tak będzie?
2: Pani, myśmy się z Ranczem żegnali już 4 razy.
0: No właśnie.
2: To jest 4. raz. Więc ja mówię, nigdy nie mów nigdy. Ja ze swej strony mogę powiedzieć, że bardzo chętnie wrócę do postaci Czerepacha, chociaż rzeczywiście na końcu 6. odcinka znajduje się w takiej sytuacji, zresztą nie powiem oczywiście, ale to nawet byłoby ciekawe, jeszcze kontynuacja tego wątku.
0: Czyli jednak dałoby się zrobić tam jakiś zakręt.
2: Oczywiście zawsze się daje.
0: Aha.
2: Wie pani, już ludzie, którzy zginęli, potem z martwych stawali, bo się okazało, że mieli brata bliźniaka i tak dalej, albo że to w ogóle nie tak i że z domu, który spadła bomba, gdzieś tam okazało się, że siedział w piwnicy. Wszystko jest do zrobienia.
0: Ale to już bardziej brzmi wtedy jak telenowela brazylijska, a nie jak taki polski serial.
2: No to brzmi jak telenowela, no ale jak mówię, no już parę razy się żegnaliśmy z Ranczem i ta historia przecież trwa. Wilkowyje zaistniały w świadomości Polaków i nie znikną. Nie znikną, szczególnie, że grono fanów serialu jest ogromne, ogromne, nadspodziewanie ogromne. Myśmy przypuszczali, że to będzie dobry serial, ale że tak bardzo zagości nie tyle w domach, co w umysłach ludzi, to tego się nie spodziewaliśmy, bo niby wiedzieliśmy, że to jest coś więcej, że to nie jest tylko opowieść o jakiejś wsi na Podlasiu, tylko opowieść o nas samych, o Polakach, o naszych przywarach, ale też o naszych zaletach i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś taka dużym skrócie, w pigułce, prawda o Polsce. Tacy jesteśmy i zobaczyliśmy się w tym krzywym zwierciadle i o dziwo bardzo nam się to spodobało.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Artur Barciś.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Czy Pan lubi Podlasie? Bo to nie jedyny projekt związany z Podlasiem, w którym Pan brał udział, bo też i w filmie o takim właśnie tytule Podlasie mogliśmy Pana zobaczyć.
2: No tak, akurat ten tytuł moim zdaniem jest niefortunny i zresztą mówiłem o tym, kiedy dostałem propozycję kontynuacji komedii Nic na siłę, że to jest niefortunny tytuł, no ale jakoś tam w Netflixie uważali, że jest okej. A potem się okazało, że miałem rację, bo Podlasianie, widząc siebie, jak mówimy, z tą gwarą taką, czasami może troszeczkę przesadzamy z tą gwarą, czy że dla mnie się to podoba, to jest częste albo zbyt często używany zwrot, to część Podlasian się na to obraziła, albo no, przynajmniej im się nie podobało. Mhm. Przecież to nie jest film o Podlasiu, to jest historia miłosna, o miłości dwojga starszych ludzi, z których jedna się władowała w tarapaty, a drugie próbuje z tego wybrnąć. I to jest o tym przede wszystkim, a nie, jak jest tytuł Podlasie, no to znaczy, że tak wygląda Podlasie. A tak przecież nie wygląda, a przynajmniej nie wygląda tak w Białymstoku, bo to głównie białostoczanie tak czepiali, ja często występuję w nie teatrze w Białymstoku, który bardzo lubię, przeuroczy teatr i tam są widzowie, którzy nie mówią z takim akcentem strasznie mocnym, ale na wsiach, gdzie kręciliśmy Podlasie, właśnie tak mówią, nawet bardziej. I często to są Białorusini, którzy tego mówią trochę po polsku, a trochę po białorusku, i to wszystko jest takie wymieszane. I tak się zdarza. Bywa i tak, i tak. Wystarczyłoby, żeby to było Nic na siłę 2 i myślę, że nie byłoby problemu.
1: No tak, ale tak nawiązałam do tego filmu właśnie dlatego, że też on jednak jest w jakichś takich trochę podlaskich, może nie realiach, a klimatach osadzone. No i tak zastanawiałam się, czy to po prostu tak wyszło, czy rzeczywiście na przykład lubi pan ten region Polski?
2: Oj, bardzo lubię. Ten region Polski jest przepiękny. I te Zakola, Narwi i tych innych rzek, no myśmy dosyć dużo tam jeździli po tych, no bo chodziło o to, żeby te plenery wybrać jak najpiękniejsze i tak dalej, żeby to Podlasie pokazać od tej strony takiej, no, że to jest po prostu przepiękny region Polski. I więc jak tego nie lubić? Już nie mówiąc o jedzeniu.
1: To prawda.
2: Moja mama robiła kartacze, tylko że to u nas się nazywały granaty. I ja pochodzę spod Częstochowy, więc tam troszeczkę inne te granaty były, znaczy te kartacze, bo mięso nie było mielone, tylko krojone, takie boczek z kiełbaską i tam z cebulką smażone specjalnie i po to było to nadzienie. No ale ciasto było takie samo. I uwielbiałem te kluski. No i na Podlasiu oczywiście wszędzie można takie kartacze zjeść. Nie mówiąc o tym, że to wszystko jest takie świeże, takie pyszne. Ja jestem łasuch, ja uwielbiam jeść. I jedzenie to jest dla mnie jedna z najprzyjemniejszych rzeczy. No i tam na Podlasiu to można się po prostu oszaleć od tego jedzenia pysznego.
1: To prawda, widoki, jedzenie, trochę tam nazbierało się takich różnych fajnych rzeczy, choć rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, w filmie Podlasie ten język to tak może niekoniecznie się udał tam. Ale też, czy na przykład dla aktora...
2: Jestem ostatni, który będę się tutaj bronił, no to widzowie zawsze mają rację.
1: Ale czy dla aktora w ogóle wejście na przykład, no bo tak jak pan mówi, pan jest spod Częstochowy, czy dla aktora wejście nawet w taki językowy świat jakiegoś regionu, to jest proste zadanie?
2: Nie, to nie jest proste zadanie, bo bardzo łatwo jest przeszarżować i być może ja czasami tam trochę przeszarżowałem. Co prawda mieliśmy konsultanta na planie od języka, od akcentu i nie zgłaszał jakichś szczególnych zastrzeżeń. Poza tym trzeba pamiętać, że to jest komedia. W komedii czasami troszeczkę można coś, jak w emocjach, jakieś coś się tam wyraża, no to no to jest dopuszczalne. No a jak ktoś nie ma poczucia humoru, no to już nic na to nie poradzę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zahaczamy tu też trochę temat komedii, poczucia humoru. Też powiedział pan dzisiaj, że już pan i pan Cezary Rzek mieliście dość tego duetu z Miodowych Lat, który jednak był mocno komediowy. To nie jest trochę tak, że jednak no, to jest coś, to była taka rola, taki duet, który się trafia raz na ileś lat aktorowi? To było jednak bardzo popularne wtedy.
2: Pewnie tak. Miodowe Lata miały gigantyczną oglądalność. Ulice pustoszały, kiedy był nowy odcinek na Polsacie. Bo takiego serialu nie było do tej pory. Poza tym miał ten walor, że każdy odcinek był nagrywany przy udziale publiczności, na żywo, spontanicznie. To wszystko było takie inne. I potem się okazało, że nawet ta dykta w postaci ścian, które mieściły się na tej scenie obrotowej Teatru Żydowskiego w Warszawie, nie przeszkadzała nikomu. Bo potem się jakby gdzieś tam zrozumiałem, dlaczego. No bo właściwie ten anturaż nie był istotny. Istotne były problemy tych ludzi, tych naszych bohaterów i jak oni się z tymi problemami zmagają i jak bardzo chcą szybko zarobić pieniądze, jak bardzo chcą tam oszukać te żony i tak dalej, i tak dalej. Tacy jesteśmy troszeczkę a ponieważ my graliśmy bardzo, bardzo serio, to dlatego to było takie śmieszne. To jest zasługa Maćka Wojtyszki, który bardzo pilnował, żeby tam nie było żadnych żartów, jakiegoś oczka do publiczności, wręcz przeciwnie. Im bardziej byliśmy poważni z tymi swoimi problemami, tym bardziej byliśmy zabawni. No i z Czarkiem Żakiem dogadaliśmy się doskonale. Rozumieliśmy się właściwie bez słów i lubiliśmy tę pracę. No tyle, że 5 lat to jest długo, a my jeszcze pracowaliśmy w teatrach. Czarek w Teatrze Powszechnym, ja w Teatrze Ateneum. Mieliśmy też swoje ambicje. Chcieliśmy być aktorami uniwersalnymi, a nie wyłącznie komediowymi. I zdarzały się takie sytuacje, że ja sobie mówiłem, nie, już muszę to natychmiast skończyć, bo na przykład w Teatrze Ateneum grałem wujaszka Wanie i dramat Czechowa, bardzo serio, nic z komedii i kiedy wchodziłem na scenę, nagle słyszałem na widowni Norek, zobacz, to Norek wszedł. No bo z drugiej strony popularność Miodowych Lat była gigantyczna, ogromna i no, musiało mieć to swoje konsekwencje, no ale właśnie też dlatego postanowiliśmy to zakończyć.
1: Ale czy to też było tak, że był pan zmęczony reakcją publiczności, czy jednak sam też pan już stwierdził, że no ta postać już pana męczy, że już pan więcej nie chce tego projektu?
2: Nie byłem zmęczony reakcją publiczności, to tylko były konsekwencje, po prostu ja się nigdy na publiczność nie obrażam. Natomiast razem doszliśmy do wniosku, że się zaczynamy powtarzać, że już w tych ostatnich odcinkach już to było i że już więcej nie ugramy, że to możemy tylko kolejny raz zmagać się z tymi bardzo podobnymi do siebie problemami, a ponieważ scenariusze już od dawna były pisane wyłącznie w Polsce, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, Miodowe Lata były tak zwanym formatem, czyli powstały na bazie takiego amerykańskiego serialu komediowego The Honeymooners. I tylko 30 odcinków było tych amerykańskich, zresztą napisanych nie wiernie ze scenariusza amerykańskiego, tylko jakby na kanwie, no pomysł był tylko, a wszystko działo się przecież w Polsce i z Polakami. No ale resztę odcinków, a było 131, były napisane przez polskich scenarzystów. No i już powoli kończyły się pomysły i sami stwierdziliśmy, że już nie możemy, nic nowego tutaj nie wymyślimy, a powtarzać się nie chcemy. I dlatego.
1: Ale czy czasami przy takich na przykład właśnie projektach, które były kultowe, bo tak chyba można powiedzieć, to trochę podobnie jak i przy Ranczu. Nie miał pan takiej myśli, że po iluś latach, że fajnie, gdyby to wróciło w jakiejś formie?
2: Miałem takie myśli, bo lubiłem Tadzianarka bardzo, lubiłem go grać. I nawet był pomysł powrotu do Miodowych Lat, tyle że w formie, no nie już takiej w teatrze, tylko po prostu normalnego serialu. Mhm. I tu już wiedziałem, że to się nie może udać, dlatego że myśmy zrobili taką wersję serialową, normalnego, filmową, taką wersję całkiem nowe Miodowe Lata i to się nie spodobało publiczności, bo woleli to tę wersję teatralną i teraz wracać do tego... No wychodziło na to, że zrobimy to tylko dla pieniędzy. No bo wiadomo było, że no, jeżeli mamy wrócić, to muszą nam za to zapłacić, a odcinanie kuponów tylko po to, nie, to nie miało sensu. I zgodnie z Czarkiem stwierdziliśmy, że no, nie chcemy tego robić.
1: Zostańcie Państwo z nami. Po godzinie 20 wrócimy do rozmowy z Arturem Barcisiem, który jest dzisiaj gościem, ale i Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pachnie tak jak bez.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jest.

0: Stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: W Alei Sław, Radia Pogoda, gości dziś Artur Barciś na kolejną część naszego spotkania. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Już teraz pojawi się jeszcze kilka bardzo ciekawych wątków. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero do nas dołączyli.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Skoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Od właściwie z początku swojego życia zawodowego miał pan takie role, które zostały na bardzo długo z panem. Jak się pan czuje z tym, że co święta cała Polska ogląda pana w Znachorze? Co każde święta, nieważne które.
2: Czuję się świetnie, świetnie, bo to jest, świadczy o tym, że to jest bardzo dobry film. W swoim gatunku jest moim zdaniem arcydziełem. I to był mój debiut na dużym ekranie, więc mogę być tylko dumny i szczęśliwy, że tak pięknie zadebiutowałem. Pięknie nie mówię o moim graniu, tylko o filmie. I cieszę się, no, to jest niesamowite. Moja żona obejrzała to już chyba ze 20 razy i za każdym razem ja wracam z teatru, a ona płacze, myślałem, że coś się stało. Ja mówię, co się stało? Nie, Znachora oglądałam.
1: A co się z tym śmierzy? Rzeczywiście wszyscy płaczą na Znachorze, to się po prostu nie da.
2: No taka jest konstrukcja tego, tak to jest zbudowane dramaturgicznie, no o to właśnie chodzi. Ale o to chodzi też w wszelkiej sztuce, żeby wywoływała reakcję, żeby działała na emocje. Płacz to jest emocja, czy śmiech to też jest emocja. To dobrze.
1: Ale czy pan dosiada się do żony i ogląda Znachora razem z nią?
2: Nie.
1: Dlaczego?
2: Nie, bo ja w ogóle nie lubię oglądać siebie na ekranie. Jakoś tak nie przepadam za... Może jestem zbyt krytyczny, zawsze mi się wydaje, że mógłbym to zagrać lepiej. Oglądam oczywiście pierwszy raz. No to jeżeli coś jest pierwszy raz, no to oglądałem, ale już drugi raz nie. Rancho, kiedy pojawiał się nowy sezon i była emisja nowego sezonu, to oczywiście oglądałem, albo z nagrania, no bo często ta emisja była w czasie, kiedy ja byłem w teatrze, bo ja prawie codziennie wieczorem gram w teatrze. No to oglądałem jakąś powtórkę albo nagranie, więc oglądałem głównie z ciekawości, co z tego materiału wyszło, bo przecież my nagrywamy jakieś tam poszczególne sceny, dziesiątki ujęć, które potem są zmontowane i ten efekt końcowy mnie ciekawił, bardzo interesował, jak to, co tam wypadło, co zostało, które ujęcie zostało wzięte. No i jak do tego dochodzi muzyka i to połączone jest z resztą scen, no to jest dla mnie ciekawe, jak koledzy zagrali, to wszystko jest bardzo ciekawe. No i przyjęcie, odbiór widzów też mnie bardzo interesuje.
1: Zastanawiam się i zadam to pytanie panu. Gdy pan tak patrzy na przykład właśnie na siebie ze Znachora, to ma pan wrażenie, że to było tak bardzo dawno temu? Czy ma pan jednak takie poczucie, że to było chwilę temu?
2: Chwilę to może nie, bo jednak coś się w międzyczasie wydarzyło. Poza tym Znachor kojarzy mi się dosyć tak traumatycznie, bo ja nakręciłem Znachora, równocześnie kończąc Znachora zacząłem zdjęcia do takiego miniserialu telewizyjnego pod tytułem Odlot, który opowiadał o takim młodym chłopaku na Śląsku, za którego plecami działa się historia, czyli sierpień 80 roku. I żeby zagrać, to była główna rola w tym serialu, musiałem zrezygnować, musiałem zwolnić się z teatru w Warszawie. I bardzo dużo, z wielu rzeczy musiałem zrezygnować dla tego serialu. A dwa tygodnie przed końcem zdjęć wybuchł stan wojenny i cały materiał został zabrany i wyglądało na to, że nigdy światła dziennego nie ujrzy, więc ta moja inwestycja przepadła. Potem Znachor był prezentowany w stanie wojennym na ekranach i to mnie oczywiście cieszyło, ale ja byłem zdruzgotany, bo nie udała się ta inwestycja. Ona się udała połowicznie, bo tam dwa lata później okazało się, że tych materiałów nie zniszczyli, tylko je tam gdzieś schowali w tych puszkach. Potem cenzura wycięła wszystkie sceny strajków i manifestacji i o Solidarności tam nie było ani słowa. Ale ta historia obyczajowa została i serial ujrzał świat. Tam dokręciliśmy jeszcze parę scen i ujrzał świat podzienny, był pokazywany w takim programie chyba dla młodzieży, Ekran z bratkiem czy coś takiego. Ale dlaczego mówię o tym, że miała pozytywny element, bo właśnie w tym serialu zobaczył mnie Krzysztof Kieślowski i zobaczył, jak gram, i zaprosił mnie do swojego świata.
1: No właśnie, bo też o świecie Krzysztofa Kieślowskiego i o pana roli w Dekalogu, no to tak mówi się o tym, że najbardziej tajemnicza postać przez pana odegrana. Czy pan właściwie wiedział, co pan gra?
2: I tak, i nie. Z tym, że najpierw jeszcze było Bez końca. Film Krzysztofa Kieślowskiego Bez końca, a potem Dekalog.
1: Przeskoczyłam tak tutaj do Dekalogu.
2: I tak, i nie, bo wiedziałem, jaką funkcję pełni ta postać. Długo z Krzysztofem rozmawiałem na ten temat i mimo, że bardzo nie chciał mi powiedzieć, kogo gram, bo sam nie chciał tego wiedzieć, nie chciał nazywać tej postaci, żeby ona nie miała jakiegoś konkretnego adresu, konkretu po prostu, tylko była czymś enigmatycznym, jakimś takim znakiem, sygnałem, metafizyką. Ale wiedziałem, po co ta postać jest i co mam zagrać, to wiedziałem. Więc ponieważ te 10 części poznałem wcześniej i wiedziałem, że to są znakomite scenariusze i to się czytało po prostu jednym tchem, jakie to są ważne rzeczy, to cykl o kondycji moralnej człowieka na podstawie 10 przykazań, bardzo luźno do nich nawiązujący, że to będzie coś naprawdę bardzo dobrego, a jeszcze na dodatek, jak bierze się za to Krzysztof Kieślowski i jeszcze najlepsi polscy aktorzy będą w tym grali, no to był wielki zaszczyt i też wielka frajda bycia w tym świecie. No a potem konsekwencje zagrania tej postaci. Napisano wiele, wiele różnych rozpraw, prac i już nie wiem, na całym świecie na temat takiego użycia w filmie postaci, która nie jest dopowiedziana do końca.
1: Wspomina Artur Barciś, który dziś jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Do tej rozmowy wrócimy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Dziś gościem Alei Sław jest Artur Barciś. Rozmawiamy oczywiście o ranczu, o miodowych latach, ale także o bardzo tajemniczej i specyficznej roli Artura Barcisia w dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pan na przykład też zastanawiał się, szukał pan sam dla siebie odpowiedzi, tak naprawdę, kim była ta postać, co miała tam, może nieco wnieść, ale właśnie kim była i po co tam była?
2: Tak. Tak próbowałem sam sobie odpowiedzieć, bo wiedziałem, że Krzysztof mi nie powie. I tak sobie na własny użytek powiedziałem, że gram tajemnicę. No ale jak zagrać tajemnicę? To jest bardzo trudne zadanie, zagrać tajemnicę. No to jak zagrać mleko z siadła albo kamień. To jest bardzo trudne. Więc tak się zmagałem z tym. Czułem intuicyjnie, że to wszystko będzie w oczach, w spojrzeniu, we wzroku. W jakimś bardzo, bardzo oszczędnej mimice twarzy. Że tam będzie ta tajemnica. Ale Krzysztof mi pomógł, niechcący zresztą chyba, bo pamiętam, że drugą część, czyli dwójkę kręciliśmy, ja grałem takiego laboranta w szpitalu, gdzie profesor Bardini musiał wydać, podjąć decyzję, czy Ola Łukaszewicz umrze, czy będzie żył, a był śmiertelnie chory na raka. I wtedy on podejmuje decyzję i wtedy wiedziałem, że ja się mam tam pojawić, że mam się przyglądać mu, kiedy on tę decyzję podejmuje. I Krzyk mi, ja mówię, ale nie wiem, co mam tu grać. A Krzyk powiedział, wiesz więcej. I to był klucz do całej postaci, do następnych wszystkich odcinków. Ja po prostu, to było genialne. Po prostu wiesz więcej. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo kim jesteś, ale wiesz więcej. I ten człowiek podejmuje decyzję, a ty wiesz, co się stanie. No i to już potem wszystko już było proste.
1: No jednak z jednej części pana wycięto. Co czuje aktor?
2: Nie. Jednak... Wycięto mnie.
1: Nie wyszła ta scena.
2: No. Z jednej części... czyli z siódemki. Tak. Nie tyle mnie wycięto, co po prostu scena między mną a Bogusiem Lindą, kiedy Boguś wchodzi do pociągu, takiej WKD, takiej kolejki, a ja z niej wychodzę o kulach, bo zawsze pojawiałem się z jakimś rekwizytem. Mhm. Ten rekwizyt zawsze był symboliczny. Mhm. A to wtedy wychodziłem o kulach i ponieważ my kręciliśmy na taśmie celuloidowej, i ta scena się po prostu nie nagrała. Znaczy, nie nadawało się do montażu, znaczy w ogóle do ujęcia. I to nie dlatego, że zostałem wycięty, tylko po prostu nie można było tego zrobić. Ale i tak w tym odcinku ja jestem. Mhm. Wnikliwi obserwatorzy, poszukiwacze tej postaci widzą człowieka o kulach, który idzie tam daleko w tle po peronie. Bo to byłem w tych dwóch ujęciach. Mhm. A tamto po prostu się nie udało, nie można było już dokręcić tej sceny, nie było na to czasu, ale też nie było taśmy. Myśmy mieli bardzo ograniczony dostęp do taśmy. Taśma, to był największy problem w ogóle wtedy. Taśma filmowa, bo taśma była kupowana za dewizy na zachodzie. I Kodak. I to przelicznik do dolara. No, pani nie może sobie z tego zdawać sprawy, ale przelicznik dolara do złotówki wtedy był nieprawdopodobny. To był jeden dolar, to było bardzo dużo pieniędzy. A trzeba było kupować za dewizy, więc taśma, każdy metr taśmy był bardzo drogi. I w związku z tym państwo, bo przecież to nie były prywatne pieniądze, ograniczało tę ilość taśmy, no bo to na wszystko trzeba było, za wszystko trzeba było płacić, a szczególnie ograniczało dla takich filmów, takich reżyserów, którzy są niepokorni, którzy nie są w służbie, że tak powiem, partii i rządu, więc dawali nam tej taśmy mało i bardzo możliwe, już nie pamiętam teraz, bo nie byłem wtajemniczony w te szczegóły, ale wiem, że po prostu nie starczyło chyba taśmy, po prostu, żeby to dokręcić, ja już nie mówię o kłopocie, bo to była trudna scena, trzeba było kolejka, WKD, no... Logistycznie to było trudne, więc po prostu chyba Krzysiek machnął ręką i mówi, no to trudno. A nie było mnie rzeczywiście w ogóle w dziesiątej części, bo nie było jej w ogóle w scenariuszu. I teoretycznie właściwie były takie poszukiwania, Krzysiek nawet ogłosił taki konkurs, że gdzie Artur mógłby się tu pojawić i były tam różne pomysły, wszystkie były niedobre i ja na własną szkodę wpadłem na pomysł, żeby mnie tam w ogóle nie było i wtedy powiedziałem do Krzyśka, wysłuchaj, jeżeli był w wszystkich dziewięciu częściach, no to tu też gdzieś jest, tylko go nie pokazujemy, po prostu. Poza tym to się robi taka metafora, że może on ten, co był w dziewięciu częściach, to jest oko kamery na przykład, albo reżyser, który stoi zawsze za kamerą. No i tak zostało.
1: Co pan bardziej lubi? Bardziej pan lubi występować w produkcjach filmowych, czy w teatrze? No bo to życie teatralne też ma pan bardzo bogate.
2: Miałem nadzieję, że nie zada pani tego pytania.
1: Bo wszyscy to pytają.
2: Tak, to jest pytanie na każdym spotkaniu, ono musi paść.
1: Musi paść, no bo to jest...
2: Ale to jest pytanie... Przepraszam, nie chcę pani obrazić, ale to jest
1: nie da się wybrać.
2: Niedorzeczne. Dlatego,
1: dlaczego?
2: Niedorzeczne, dlatego że są dwa różne sposoby wykonywania tego zawodu. Gdybym miał z czegoś zrezygnować, to byłbym w skrajnej rozpaczy.
1: Ale pan powiedział, że zrezygnował pan na chwilę z teatru, żeby grać właśnie w serialu wtedy.
2: No ale na chwilę zrezygnowałem. Nie miałem w planach, że zrezygnuję z teatru. W ogóle. Ja tylko zrezygnowałem z etatu w teatrze, a ponieważ była to główna rola, rzadko się dostaje główne role w serialu, gdzie w ogóle nie schodzę z ekranu, to liczyłem na to, że... A scenariusz był świetny. To liczyłem na to, że po emisji tego serialu, już nawet przed emisją, ja po prostu nie opędzę się od propozycji. No a tu stan wojenny i wszystko się jakby...
1: Trochę jak pandemia później.
2: Właśnie. Tak, więc nie przewidziałem tego. Natomiast nigdy z teatrem nie zamierzałem się rozstawać. Teatr jest niezbędny.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser

0: że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: A to zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Pomyślałam sobie o tym, że z pańskiego punktu widzenia, jako osoby, która jest cały czas w zawodzie, no to się te dwa światy wydają się właśnie jakby zupełnie inne, ale też no jakby, że nie da się wybrać jednego. Ale my też tak jako widzowie, no to czasami sobie myślimy, że a fajnie, no tutaj ma aktor film, jeden film, drugi film, serial, no to może jakoś tak trochę mniej pracy trzeba w to włożyć, szybciej przychodzą efekty w postaci, nie wiem, popularności, czy nawet niestety mówiąc wprost, pieniędzy niż z teatru.
2: No może i tak, ale wtedy, znaczy po pierwsze to nie od nas zależy. Mhm. Bo jeżeli gram w teatrze, to kończę jedną sztukę i za chwilę zaczynam następną i następną i następną. I, no przynajmniej ja tak mam. W filmie niekoniecznie. Przecież po skończeniu zdjęć do Rancha ja przez 8 lat nie grałem w ogóle w żadnym filmie. Nie dlatego, że nie chciałem. Dlatego, że nie dostawałem propozycji. Mnie nawet nie zapraszano na castingi, bo się opatrzyłem. Mhm. Bo reżyserzy uznali, że no to Rancho to już tak zrobiło z niego takiego tak opatrzonego aktora, że już po prostu nie chcieli. Tak się zresztą bardzo często zdarza, kiedy serial okazuje się no bardzo, bardzo, nie mówię kultowym, ale takim, który zapisuje się bardzo mocno w świadomości widzów, i po prostu aktor, który grał główną rolę, wydaje się już w innych rolach niewiarygodny, bo po prostu wszyscy widzą w nim tamtą postać. Tak się stało na przykład z genialnym, moim zdaniem, aktorem amerykańskim Hugh Laurie, który zagrał doktora House'a. No i zagrał genialnie, tylko że skończył i właściwie...
1: I właściwie każdy widząc jego twarz od razu widzi doktora House'a.
2: No ale właściwie skończyła się jego kariera, bo tam zagrał jeszcze coś tam, ale to już nie było to. Mhm. I to jest też nasze przekleństwo. Na szczęście no, mnie jakoś udało się z tego wybrnąć i kiedy skończyliśmy Miodowe lata, potem było Rancho. Po Ranchu odczekałem te 8 lat i zagrałem w filmie Polowanie, który się bardzo podobał. A grałem zupełnie inną postać i nie grałem już żadnej komedii, tym bardziej, że to był taki thriller polityczny, a grałem bossa małomiasteczkowej mafii, bardzo złego człowieka, i jakoś tam udało mi się chyba przekonać. No a teraz znowu coś się zaczyna dziać. Nie chciałbym uprzedzać faktów, ale wygląda na to, że na wiosnę zagram główną rolę w filmie, który nie będzie komedią. I to będzie taki film, taki scenariusz, na który każdy aktor czeka całe życie.
1: O, oh, wow. Czy to jest film na faktach? O jakiejś prawdziwej postaci?
2: Nie. To jest scenariusz, który napisał Tomasz Szafrański. Bardzo ciekawy reżyser. Koledzy mi zazdroszczą, będziesz pracował z Tomaszem Szafrańskim. Tak, ale nie chciałbym zbyt wiele mówić o tym filmie, bo jeszcze to jest w fazie projektu albo nawet... No tak.
1: Projektu?
2: Nie. Scenariusz tak jest napisany, jest świetny. Mhm. Teraz są gromadzone, budżet jest zgromadzony. Wszystko wskazuje na to, że na wiosnę zaczniemy zdjęcia. I to jest taka główna rola, że po prostu nie schodzę z ekranu. A scenariusz jest świetny, naprawdę świetny.
1: Chciałam zapytać też jeszcze o powrót z Nachora, bo prawdę mówiąc, oglądając tego nowego z Nachora z 23 roku, no to tak czekałam, czy się pan pojawi, no i pojawił się pan. Czy to było też dla pana takie fajne doświadczenie, że jednak może pan w pewnym sensie wrócić do tego projektu?
2: Tak, choć to nie jest był powrót do tego projektu, bo to był zupełnie inny scenariusz, chociaż oparty na powieści do Engi Mostowicza, ale jednak inny.
1: Mocno unowocześniony.
2: Sceptyczny trochę, ale jak przeczytałem scenariusz, który był bardzo dobry, to sobie powiedziałem właściwie dlaczego nie. Poza tym postać, którą mi zaproponowano, czyli ten kamerdyner, to jest zawsze bardzo ciekawe dla aktora do grania, dlatego że kamerdyner to jest taka postać, postać, którą państwo traktują jak mebel. Czyli jego nie ma właściwie. Mogą mówić o wszystkim, a on stoi i oni się zachowują tak, by on nie miał oczu, ani uszu, i ani rozumu. Czyli taki kamerdyner bardzo dużo wie, tyle że niewiele może powiedzieć. No ale czasem może coś zrobić i ten kamerdyner akurat zmienia bieg historii. I to było bardzo, bardzo ciekawe. Więc z przyjemnością przyjąłem tę rolę. Poza tym spodobało mi się takie nowe odczytanie tej historii, że to jest historia, jak w naszym starym Znachorze, Ania Dymna, taka paniusia z dobrego domu, Tomek Stalkinger, no to już taki hrabia, że Matko Boska, a tutaj ci młodzi to są młodzi ludzie, bardzo młodzi. Tacy, to jest ich pierwsza miłość, taka szalona, bezkompromisowa. To było ciekawe i zresztą ci młodzi aktorzy świetnie to zagrali. Są wszyscy świetnie zagrali. Poza tym też udział w filmie, który posługuje się zupełnie nowymi narzędziami. Ta historia opowiedziana jest dzisiejszą techniką. Są drony, nie drony, jakość taśmy i tak dalej. To wszystko jest to jest niebo a ziemia. Przecież kręciliśmy też na tej taśmie celuloidowej, chociaż akurat Znachor miał dosyć sporo taśmy, bo był zakładany.
1: Przedział był większy.
2: Tak, poza tym nie był w żaden sposób polityczny. A tutaj przecież żadnej taśmy praktycznie chyba nawet nie ma, bo jest jakaś tam awaryjna, ale tak to się zapisuje wszystko cyfrowo. Można dorobić, przerobić, można tam ptaki dokleić albo nie, albo wyciąć. Wszystko można teraz zrobić.
1: To jeszcze nie koniec naszego spotkania z Arturem Barcisiem. Wracamy za kilka muzycznych chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Artur Barci się dziś jest gościem, ale i Sław Radia Pogoda. Jak słyszeli Państwo, przed krótką przerwą rozmawialiśmy między innymi o Znachorze, bo zobaczyć mogli Państwo Artura Barcisia oczywiście w Znachorze z lat 80., a także w Znachorze z lat 2020.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Czyli jednak siłą rzeczy pewne porównania włączają się, gdy bierze się udział, jak sam pan powiedział, w innym projekcie.
3: No tak, tak, tak. To znaczy, no, nie da się tego nie porównywać. No to jest podobna bardzo historia. Chociaż miałem żal do scenarzystów i potem do efektu końcowego, bo ten doktor Dobraniecki, który no, w tej wersji Netflixowej jest gorszym człowiekiem niż Piotr Franceski, bo tutaj on jest świadkiem tego, jak tamten jest bity i tłuczony i tak dalej, i dla kariery po prostu ucieka z tego miejsca i do samego końca właściwie no, jest postacią negatywną, to w takim filmie, który ma pewien schemat zawsze, że to się dobrze skończy i tak dalej, to taka zła postać powinna zostać jakoś ukarana. Mhm. A on nie jest ukarany i ja powiedziałem, żeby mu chociaż ptak nasrał na głowę. Żeby cokolwiek, albo chociaż na but, no cokolwiek, żeby mu się stało złego, to ja jako widz byłbym usatysfakcjonowany, bo wina, no, kara musi spotkać. A tu nie spotkała, no i moim zdaniem to był błąd.
2: Czyli taka jednak jest w panu poczucie, że film powinien nieść pewną misyjność?
3: No nie wiem, czy akurat taki film musi być misyjny, no ale...
2: ale kara musi być.
3: Sprawiedliwość. Sprawiedliwość się należy.
2: Okej. Okay. Na swojej stronie internetowej ma pan napisane: aktor musi grać, by żyć. Co to dla pana oznacza?
3: To oznacza potrzebę. To nie jest tylko zawód, który wykonujemy. To jest taka jak oddychanie, potrzeba wychodzenia na scenę, potrzeba stawania na planie filmowym, potrzeba grania jest czymś takim immanentnym w naszej psychice. I kiedy ja śpiewałem w moim recitalu Artur Barcis Show, który ciągle gram, występuje w całej Polsce, który jest takim stand-upem z piosenkami, śpiewam tę piosenkę, którą napisał Marcin Sosnowski, mój przyjaciel. Aktor musi grać, by żyć. A potem powstała książka, czyli taki wywiad Rzeka, który napisaliśmy razem z Kamilą Drecką. Właśnie jaki tytuł? Ja wybrałem ten tytuł Aktor musi grać, by żyć, ponieważ my pisaliśmy tę książkę w pandemii, kiedy ja właściwie w ogóle nie grałem i to niegranie było niezwykle bolesnym doświadczeniem. Ja oczywiście robiłem wszystko, żeby jednak coś robić. Pisałem wierszyki, czytałem, jeszcze tam recytowałem przed kamerą, na YouTube, zamieszczałem wszędzie, no bo też ja jestem takim człowiekiem bardzo prospołecznym i staram się jednak uczestniczyć w tym życiu. I po prostu ta potrzeba grania jest we mnie jakoś taka bardzo, bardzo mocna, więc aktor musi grać, by żyć, jest oczywiście sformułowaniem metaforycznym, no bo jak nie będę grał, to też pewnie będę żył, ale to życie będzie dużo gorsze.
2: Miał pan taki moment w swoim życiu, że jednak pan pomyślał, że może jednak coś innego niż granie?
3: Nie, nigdy nie miałem takiej myśli nawet, natomiast spróbowałem różnych innych form, czyli no, od wielu lat jestem reżyserem i reżyseruję różne przedstawienia i właściwie przynajmniej dwa w roku zdarza mi się mieć dwie premiery, których niekoniecznie gram. Czasem gram, czasem nie. Niedawno wyreżyserowałem uroczą komedię pod tytułem Ding Dong, czyli Karma wraca z Piotrkiem Szwedesem, Olgą Bończyk, Kasią Skrzynecką, Asią Kurowską. Taka, myślę, że wyszło coś bardzo dobrego w swoim gatunku. Ale nie gram w tym. Te teraz największe wyzwanie, jakie mnie czeka, to bal w operze Juliana Tuwima, którego premiera odbędzie się 25 września w Teatrze Polonia. No i to reżyseruję, gram główną rolę, jedyną, bo nie mam partnerów. Mam tylko kukły, z którymi będę prowadził jakieś dialogi. No a ten arcypoemat Tuwima, który jest piekielnie trudny, ale też, no to jest wielkie wyzwanie dla aktora, żeby to zrobić. No i Krysia Janda mnie tak jakoś namówiła, żebym to zrobił. No i jestem w trakcie pracy nad tym monodramem.
2: Trudno się reżyseruje samego siebie?
3: Bardzo trudno. Bardzo trudno, szczególnie kiedy ja zazwyczaj, kiedy reżyserowałem jakieś przedstawienie, to nie dawałem sobie jakichś dużych ról. Albo jeżeli reżyserowałem na przykład Nerwice Natręt, to jest takie przedstawienie, które zagraliśmy już niedługo, będzie z 1000 razy, to miałem dublera, czyli jakby reżyserowałem to przedstawienie i tę postać, którą ja miałem zagrać, grał wtedy Andrzej Zieliński, znakomity aktor, który... na którym ja to ustawiałem, a potem tylko wszedłem już w ustawioną rzeczywistość. Bal w operze nie mam żadnego zmiennika i muszę to zrobić sam, chociaż mam wspaniałych współpracowników. Jurek Satanowski pisze mi muzykę, już napisał bardzo dużo, już mam część tej muzyki, ale jeszcze pracujemy. Scenografię zrobił Wojtek Stefaniak, z którym pracuję od wielu, wielu lat i to jest według mojego pomysłu taka konstrukcja uniwersalna, na której będę tam szalał. Efekty specjalne robi mój syn Franek, który jest znakomitym mistrzem tego rodzaju projekcji, animacji, różnych takich. No bardzo mi zależało na tym, żeby to nie był taki monodram, w którym aktor stoi i recytuje wiersz Tuwima, tylko żeby to było widowisko, żeby to było ciekawe, żeby to było teatralnie efektowne. No i mam nadzieję, takie będzie.
2: Czyli zapraszamy do teatru, zapraszamy przed małe ekrany, no i trzymam kciuki, żebyśmy mogli już na wiosnę spotkać się i porozmawiać o tym dużym ekranie.
3: Jestem pełen nadziei. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby to się stało.
2: Artur Barciś był moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Dziękuję za to spotkanie.
3: Dziękuję pięknie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77.

0: już nie chrapię.
1: Podesno ranie, znika chrapanie.
2: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Stanął war przed jej wyobraźnią. Zdławił ją gorzki żal i ból gnębiący. War był już dla niej nieuchwytny. Gdzie jest i co się z nim dzieje? Wyjechał i przepadł. Znowu ani wieści, ani słowa od niego. Mówił Kmietowiczowi, że wkrótce wróci, więc dokąd się udał? Po otrzymaniu wiadomości o jego wyjeździe, Kasia odgadła od razu, że pojechał grać. Nie zwierzyła się nikomu z tego przypuszczenia, będącego dla niej pewnością. Początkowo chciała natychmiast jechać do Wiednia, ale już nie starczyło jej sił duchowych. Nie mogła. Lecz Krystyn Zachojski i Mochyński przypuszczali to samo i nawet nadmienili coś o możliwości gry. Widocznie zdradził się kiedyś przed nimi. Wtedy Kasia ubłagała brata, by pojechał i odszukał Wara. Okazało się jednakże, że Edward w Wiedniu był tylko przejazdem. Dokąd wyjechał? Nikt nie wiedział. Po powrocie Krystyna zaczęły się dla Kasi ciężkie dni walki z rodziną, która skłaniała ją do rozpoczęcia kroków rozwodowych. Edward zaciężył już na Kromiłowie tak poważnie, że Zachojski, przeczuwając upadek rodzinnego majątku i ruinę Kasi, występował już bezwzględnie. Rodzice jej, mieszkający stale za granicą, gdzie mieli posiadłość, odezwali się także z protestem przeciw Zabrzydowskiemu, obiecując przez swoje stosunki ułatwienie rozwodu. Nawet oboje Mochyńscy byli za tym i popierali Zachojskich, nie szczędząc Wara. Kasia oparła się stanowczo myśli o rozwodzie. Nie kochała Wara. Miłość jej dawna dla niego rozwiała się ostatecznie podczas jego pobytu w Lecie. Pozostała już tylko gorycz trująca serce. Rozwód byłby dla Wara ostatnią zgubą, a Kasia chciała go ratować. War teraz wzbudzał w niej nieznośne dla niej samej uczucie litości. Z chwilą, gdy ono zbudziło się w niej, urok Wara i jego na nią wpływ

0: runął bezpowrotnie. Lecz nie zaniechała myśli o jego ratunku. Własne życie było już dla niej przekreślone. Pozostawała praca, która miała być jej celem i wypełnieniem pustki życiowej, wraz z Tomkiem i jego przyszłością. Ale w sercu Kasi było jeszcze coś, co domagało się zrozumienia i co ją niepokoiło. Obecnie czuła w sobie wzrastanie tej mocy, bo już tak nazwać ją musiała. Szła ku niej także nie na oślep, ale z ufnością, dziwnie pociągającą i z porywem bardzo żywym. O ile myśl o Warze męczyła jak potworna groza przyszłości, o tyle Andrzej przyciągał ją ku sobie siłą nową. Koił jej stargane nerwy i napawał wiarą i przywiązywał ją coraz bardziej do siebie. Stał się już dla niej koniecznym uzupełnieniem życia. Zgnębiona i smutna biegła zawsze do niego jakby po ratunek duchowy. Przy nim uspokajała się, nabierając nowego zasobu sił. Łagodził ją i trwożył jednocześnie, ale trwoga ta nie była przykra, raczej przeciwnie, działała ożywczo. I teraz Kasia stwierdziła to samo w odczuwaniu bliskości Andrzeja. Podniosła głowę i spojrzała na niego. Był mroczny. Zatracił istotnie dawną pogodę. Jego wzrok spłynął ku Kasi. Drgnęła, ale nie odwróciła oczów. Trwali tak przez chwilę, jakby nic nie istniało krępującego ich wyznań wzajemnych. Wypowiedzieli sobie w onej minucie bardzo dużo. Raptowny ostry głos dzwonka od ołtarza rzucił ludzi na kolana. Dębosz przyklęknął tuż prawie przy kolanach Kasi. Musiała zapanować nad sobą, by nie pochylić się ku niemu, by nie wyciągnąć do niego ręki. Bo przez splecione palce widziała jego twarz. Przybladł, skurcz jakiejś walki był w ściągnięciu brwi i zaciśniętych ustach jego. Gdyby nie klęczący obok Strzelecki i Pobóg, Andrzej nie potrafiłby się zwalczyć, by nie dotknąć czołem splecionych dłoni Kasi. Po nabożeństwie towarzystwo zaproszone przez księdza poszło na plebanię, po czym razem z proboszczem na obiad do Dęboszów. Idą już, idą! Wołała Franka, stojąc za węgłem domu od strony kuchni. La Boga, toć piękne te panie, a że oczy bolą patrzyć. Felek, chodź ino tu, przypatrz się krzynę. Gadaj, która dla ciebie najudatniejsza? A gęby tak znowu i nie ozdziawiaj. Cie, widzisz go, jaki ciekawy. Kiej patrzyć, to patrzyć. Wszyćkie one piękne. Najchybciejsza ta, co ostatnio przyjechała tym autem, kiej lustro. Aha, to Tomkowa dziedziczka. Pewnie, co tak świarna jest. Nasz pan jak zorza był, kiej ją witał. Musi on ją lubić, ojej. Toć ona męża ma. A czemu on nie przyjechał? Tomek peda, że on okrutnie wielki pan i srogi. Musi tak ono i jest. Bo jak ja się pytał siofera, czemu i pani sama przyjechała, to najpierw nie chciał do mnie wcale gadać, a potem to powiedział tak. Pan je na swoim majątku, a pani na swoim i tyle. Tak ja się w mig dorozumiał, co razem nie mieszkają, no to i razem nie jeżdżą. Akurat ci takiemu kulfonowi siofer wielkich państwa zaroprawdę powie juści, a ja miarkuję, co tam je jakiś sekret. Gospodyni idzie, ostrzegł Felek. Oboje pobiegli do kuchni. Dębosz oprowadzał gości po swoim gospodarstwie. Interesowali się wszystkim i podziwiali wzorowy porządek panujący tu na każdym kroku. Panie Pobożyna i Strzelecka, zawołane gospodynie, były ciekawe każdego szczegółu. Najwięcej to mnie obchodzi, mówiła wesoło Dada, ponieważ my obecnie na Sławochorze mamy gospodarstwo rolne, mniej więcej takie same na razie. Zaczynamy wszakże uprawiać dopiero grunta, leżące od tak dawna odłogiem. Jurek gospodaruje w Poturzycach, a na Sławochorze ja jestem administratorem, śmiała się. Państwo tam mają lasy w większości i zresztą tam inne warunki gleby, zupełnie różny warsztat. Ja główny nacisk kładę na rolę i mleczarstwo, rzekł Dębosz. Widziałem pana lasek, mówił Pobóg, i prześliczną łąkę. Ileż pan wysiewa ogółem? Ciekawym, bo pola się w kulturze. Andrzej zaśmiał się swobodnie. Moje gospodarstwo wobec uchani i krąża wyda się panu zabawką. Mam ogółem 60 morgów, no więc to na nasze zagrodowe stosunki bardzo dużo. Wysiewam 20 morgów oziminy, połowa pszenicy, 10 morgów jarzyny, 10 przeznaczam na okopowe i tyleż na koniczynę. 3 morgi łąki i lucerniki i 5 morgów wynosi lasek, który państwo widzieli. Pod ogrodem i budynkami mam z górą 2 morgi. Oto moja sadyba. Ale mam już sporo narzędzi rolniczych i siewnik rzędowy. Krów Jędrek ma 10 sztuk i bardzo ładnych, wtrącił proboszcz, i 6 tęgich koni. A prócz tego kładzie nawozy sztuczne. Trzodę chlewną wyprzedaje bekonami, gdyż to tu popłaca, a odciągi mleka bierzemy z naszej udziałowej mleczarni w Zagórzanach. A gęsi? Tyle, że ha! Zawołał Tomek w ferworze. Wszyscy się zaśmieli, wiedząc, że malec był przedtem gęsiarkiem. W wolnych chwilach od prac artystycznych biegł zawsze na pola, rzekł znowu ksiądz, gładząc głowę pacholęcia i patrząc na Kasię ciekawie. Opowiadał mi dużo o swoim życiu, zanim go pani zabrała do dworu. A czy nie tęsknisz, Tomek, do Nur Lisich? Tam było jego muzeum, objaśniała Kasia, opowiadając o zwiedzeniu kryjówki Tomka. Chłopak ciągnął ją za rękę. Chodźmy do sadu na śliwki, ręklody, są i węgierki, i no jeszcze zielone, a zimowych jabłek i grusz tylachna, włoskie orzechy prędko będą dojrzałe. Kasia poszła z nim i wszyscy tam podążyli. Z daleka ujrzeli Kadeja w sitku cudacznym na głowie, zajętego przy ulach. Jednocześnie podeszła do nich Dęboszowa. Uśmiechnęła się zakłopotana. Żeby państwa pszczoły nie pocięły, bo miody podbieramy trochę na podwieczorek. A już też państwo macie tych uli piękny zastęp, zawołał proboszcz. 30 sztuk jak jeden ul w ula, co roku przybywa. Pasieka rośnie jak na drożdżach, aż pachnie patoką. Umykajmy stąd, bo monstra się z nas porobią. I proboszcz pierwszy dał przykład do odwrotu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Przeszli w głąb ogrodu, między stare lipy, skąd poza parkanem rozciągał się widok na rzeczkę obrosłą olszynami. Pójdziemy tam, jakieś źrebięta na wygonie się pasą, zawołał Ciś pobóg, podbiegając. To nasze, rzekł Wojtuś Dębosz, tegoroczne, a ten duży, kasztan, rocznik od siwki, ale ona już sprzedana. Widzi pani, jak to ten bąk wszystko wie, śmiał się ksiądz. Nieodrodny Dębosz, ale ty wszakże masz być lekarzem, kochanku, he? Co ci tam po koniach? Ja będę lekarzem, ale na wsi, to i konie będę miał. Już tak sobie obmyśliłem, że będę w Zagórzanach albo w Bąkach doktorem. Widzisz go, masz, a nie będziesz ty w tych Bąkach bąków zbijał, he? My tu z Jędrkiem kiedy szpital wybudujemy. Szpital, la Boga, to straszna rzecz, szepnął przerażony Tomek. Ja bym tam doktorem nie chciał być. Ha, ha, ha, śmiał się ksiądz. O, ta artystyczna dusza. Zwrócił się do Kasi. Jak to różne zamiłowania objawiają się już u dzieci. Ksiądz proboszcz znał pewno i pana Andrzeja małym chłopcem, spytała Zebrzydowska. A jakże? Toż to na moich oczach rosło. Bardzo to porządnych ludzi dzieci i szczęśliwie się wdali w rodziców. Obejrzał się na Wojtka, ale on już biegł z towarzyszami do źrebiąt. Tylko przewyższyli rodziców oczywiście, nauką i kulturą. Wojciech dbał o kształcenie synów. Andrzej wyjątkowo zdolny, ale i wyjątkowo pracowity. Teraz ma 30 lat, a ile już zdziałał? Dyplom inżynierski i tyle różnych prac. Umysł to niezmiernie czynny. Zresztą pani najlepiej wie. Tak, uchodził wśród kolegów za jednego z najbardziej myślących inteligentów, rzekła Kasia. Szkoda tylko, że jakoś żenić się ani myśli. Pani Wojciechowa bardzo byłaby rada, żeby Jędrek założył rodzinę. No ale jego wola dla niej święta, a że jemu to na razie nie w głowie, wtedy i ona milczy. Dzielna kobieta, jak prowadzi dom, jak się do syna całkiem nowoczesnego zastosować potrafi? Pani to już pewno także zauważyła, nieprawdaż? Proboszcz zerknął na Kasię parokrotnie, widząc jej zamyślenie. Mnie głównie uderzył serdeczny stosunek matki z synem i jego dla niej cześć, pomimo wszakże ogromnej różnicy umysłowej między nimi. To się rzuca w oczy i to wzrusza. I to zapewne wytwarza przedziwnie miłą atmosferę rodzinną w ich domu. Dom pobożny, szczerze katolicki, ludzie bardzo uczciwi i rodzina zgodna. Chociaż już zupełnie nowoczesne mają poglądy, ale tradycje pozostały i to te najlepsze, mówił proboszcz. Kasia przypomniała sobie znowu Wara i jego żarty z tradycji, gdy była mowa o Andrzeju. A ot, droga wysadzona cała czereśniami, zawołał Tomek. Jak ja tu przyjechałem, to były czereśnie akurat największe. Zbierało się i wysyłało do miasta. A co się jadło? Ojej! To już także pewno kultura wprowadzona przez pana Andrzeja. I nie niszczą, nie objadają, nie łamią gałęzi? Pytała Kasia. Andrzej umiał tak wpłynąć na młodzież wiejską, że oszczędza drzewa i dlatego sadzi się coraz więcej. Proboszcz pokazywał Kasi kapliczkę przy drodze obsadzoną śliwkami. O, widzi pani, węgierki najlepsze. Drzewa całe, ślicznie, rozwinięte i pełne owoców. Jeszcze zielone, ale już barwy nabierają. Nikt tu ich nie tknie. Drzewa te Jędrek oddał na użytek szkoły, gdy dojrzeją śliwki, dzieci mają bal. No, u nas w Kromiłowie to by się nie udało. Wyłamaliby gałęzie, śliwki zaś zjedli na zielono. Widocznie nikt nie zadba o wprowadzenie rygoru w tym zakresie. Trzeba i trochę cierpliwości. Jest chyba jeszcze jeden czynnik ważny. Oto pana Andrzeja słuchają, bo on jest z nich, podczas gdy dwór wpływów takich mieć nie może. Dworom nie ufają, od swoich łatwiej przyjmują nawet kulturę. Gdyby przeto takich ludzi jak Dęboszowie było u nas dużo, wtedy i Zagórzan natworzyłoby się mnóstwo. To pani przyznaje, że więcej takich ludzi po wsiach, a i wsie będą inne. Stanęli na mostku zanurzonym w olszynach i poszli brzegiem rzeczki, bystrej jak potok górski. Dada Strzełecka zawołała do męża. — Patrz, Jurku, ta fala zbyrczy jak w naszym Dunajcu. Jeno ma mniejsze porochy z kamieni i mniej przezroczystą wodę. Kasia, która była blisko, podsunęła się do Dady. Opowiadał mi pan Andrzej, że Sławochora ma prześliczne położenie. W ogóle siedziba państwa zachwyciła go. Górskie gniazdo, odrzekła Dada z ożywieniem. Zaledwo pół trzecia roku tam mieszkamy, a zdaje się mnie, że to moje rodzinne strony. Samo mieszkanie nasze jest bardzo fantastyczne. Mała część starych ruin odrestaurowana i tak sobie tam żyjemy. Z czasem może postawimy dom, na razie i tak jest dobrze. Pan Andrzej trochę romantyk, więc mu się Sławochora podobała. Tak samo ja oceniłam Zagórzany, właściwie Zagrodę Dęboszów. Prawda, jak tu u nich miło? O tak, odrzekła Kasia. Na każdym kroku znać upodobania właściciela. Prócz rzeczy praktycznych, ile poezji. Kwiaty, nawet kilka pięknych sztamów różanych, na ścianie domu rozpięte winogrona. Dom wygląda jak solidna altana. Przyznam się, że Zagórzany zrobiły mi bardzo miłą niespodziankę. Ja się dużo tu nauczę, śmiała się Dada. A wewnątrz domu? Mówiłam o tym do księdza, podchwyciła Kasia. Pani to zna, bo i u państwa panuje taki sam rodzinny dobry nastrój. Ale dla mnie? Zawahała się, lecz dokończyła śmiało. Dla mnie to takie nieznane, a jakieś piękne jak bajka. Smutek drgnął w głosie młodej kobiety. Dada popatrzyła na nią serdecznie. Zapanowała chwila ciszy, po czym Dada, zbliżywszy się nieco do Kasi, jęła mówić poufnie. Odczuwam panią i rozumiem w zupełności. Trochę i ja byłam swego czasu w podobnym położeniu po stracie rodzinnego domu. Zresztą pani zna zapewne moją historię od Romków pobogów. Tak, przeżywała pani ciężkie, nawet tragiczne chwile, wiem. Kasia powiedziała to tak jakoś miękko i mile, że Dada od razu poczuła się zupełnie rozbrojona. Chwile były tragiczne, ale ciężkich było kilka lat i to najwcześniej młodości, pierwszego poranku życia. Może dlatego właśnie obecne szczęście nasze jest tym droższe dla mnie, że tak wiele cierpiałam. Ocalała pani w porę od gorszej niedoli. Kasia wypowiedziała te słowa pod wpływem własnego znękania i zawstydziła się swej odruchowej szczerości. Ale Dada była także szczera, więc nie tylko nie wzięła za złe słów Kasi, lecz ją to zjednało dla niej ostatecznie. Były same, pomiędzy olszynami, oddalone dużo od całego towarzystwa. Tak, droga pani, ocalałam istotnie, ale nie sobie zawdzięczam to, o nie, tylko mojemu Jurkowi, który mnie kochał pomimo mego szału i mężowi pani, który mnie porzucił dla innej. Tak jak mnie teraz, szeptem dodała Kasia i wiedziona jakimś ogromnym wstydem czy żalem osunęła się w ramiona Dady. Obie były wzruszone i jakby zbratane ze sobą. Szły przez chwilę milcząc. Dada pierwsza przemówiła. Urok pana Edwarda był bardzo silny, skoro zdołał oderwać mnie od narzeczonego, którego kochałam i skoro potrafił zniweczyć pani zamierzenia życiowe i zupełnie inne projekty, a sądzę, że i poglądy państwa były całkiem różne. Jednakże pomimo to wszystko nie oparła się i pani jego urokowi. Dowiedziawszy się o waszym ślubie, nie byłam zdziwiona, ale ani trochę nie wierzyłam w trwałość waszego szczęścia. Pan Edward nie jest stworzony dla rodziny. On już takim pozostanie.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Rozmawiały ze sobą szczerze. Kasia jednakże była powściągliwa, ale Dada odczuła bardzo łatwo, że uczucia jej dla Wara zanikły. W pewnej chwili Dada rzekła, wskazując na idącego z daleka po Boga z Andrzejem: zapewne mi historia Romka jest pani znana. Owa księżniczka gruzińska była czas jakiś flamą Romana w niewoli bolszewickiej i potem, gdy z nią uciekał, przyjechała z nim razem do Warszawy i porwała za sobą pana Edwarda, podobno nawet bez własnej intencji. Między pobogami po tym fakcie trwał czas jakiś pewien rozłam, ale pobóg to charakter i wola nader silna, więc wszystko to poszło w zapomnienie. I teraz znowu tworzą najszczęśliwszą rodzinę. Zwyciężyło ognisko domowe. On kocha żonę niezmiernie, to wyczuwa się od razu. Pan Edward panią także kochał, a jednak nie. War kochać nie potrafi. On zna tylko szał. Może pani ma rację. Zresztą czy to jego wina? Szepnęła Kasia. Cała jego młodość pusta, wychowanie. A jego matkę pani pewno znała? O tak, rzekła Dada z akcentem niewymagającym objaśnień. Więc czyż to wszystko nie miało wpłynąć na jego strukturę duchową? O ileż bardziej od jego matki szanowna jest matka pana Andrzeja. Chociaż to kobieta prosta i bez wykształcenia. Ale ile w niej serca, a nawet jakiejś szczególnej powagi i, powiem, wdzięku w roli matki i gospodyni. Dlatego ją syn czci, pomimo, że umysłowością odbiegł od niej bardzo daleko, rzekła Dada. Pan Andrzej to także człowiek, który powinien w życiu znaleźć szczęście, na jakie zasługuje w zupełności. Kasia milczała. Strzałecka spostrzegła jej wzrok skierowany na Andrzeja, idącego opodal, i zrobiło jej się żal uczuć i ludzi, którym niesądzone jest szczęście. Czy państwo długo z sobą kolegowali? Gdy ja po maturze bezpośrednio wstąpiłam na Politechnikę, Andrzej już rok studiował, po 5 latach bytności na froncie, dokąd poszedł zaraz po maturze. Inwazja bolszewicka pociągnęła go znowu na front, ale pomimo to na rok przede mną skończył studia i otrzymał dyplom inżynierski. Dada miała jeszcze mnóstwo pytań na temat Dębosza, lecz powstrzymała się od tej niedyskrecji, wiedząc i tak już bardzo wiele. Jak tu ładnie, zawołała Kasia, wskazując na wieś na tle lasu okoloną skrętem rzeki. Słońce spojrzało na Zagórzany, jakże świecą dachy. Domostwo Dęboszów w promieniu świetlnym wyzłocone wygląda jak kwiat, a łodygą jego jest rzeka. Widzi pani ten pióropusz dymu nad błyszczącym dachem? To symbol rodzinnego ogniska, które tam płonie. Tam jest zarzewie domowego ogniska, ale ono właściwie jeszcze nie płonie, odrzekła Dada. Dopiero gdy pod ten dach wejdzie żona pana Andrzeja, wtedy... Ale ten dom, teraz, w słońcu... I dym nad dachem, prosty jak równy oddech gospodarzy, nasuwa istotnie szczególną analogię szczęścia rodzinnego. Niech pani przyjedzie do nas, do Sławochory. Zobaczy pani nasze gniazdo kochane, znowu w innym rodzaju, jakieś archaiczne. Szczęście rodzinne gości i u nas. Ognisko domowe płonie bardzo jasno. Jaka pani szczęśliwa, szepnęła Kasia, walcząc ze wzruszeniem. Owszem, pojadę do państwa z radością, by się nasycić widokiem ludzi, którym dane było mieć naprawdę swój dom i rodzinę. Uściskały się w milczeniu. Kasia może pierwszy raz w życiu odczuła tak silnie brak rodzinnego szczęścia. Dada zrozumiała ją wybornie i pod wpływem tego uczucia spytała nagle, niespodziewanie, czy pani była zaręczona z panem Andrzejem przed poznaniem swego męża? Fala krwi uderzyła na twarz Kasi, poczuła się jakby zdradzona. Nie, odrzekła, nie patrząc na Dadę. Strzałecka zmieszała się. Przepraszam panią, ale widziałam dziś na biurku pana Andrzeja fotografię waszą, koleżeńską, i tak mi się zdawało, Kasia milczała, lecz w duszy jej powstało nagle pytanie, nigdy poprzednio nieistniejące. Gdybym nie poznała Wara, czy byłabym teraz żoną Andrzeja? Nie znalazła w sobie ani zaprzeczenia, ani nie chciała pytania tego rozwijać, lecz nie było ono dla niej przykre i nie było zbyt obce. Chcąc odwrócić uwagę Dady od siebie, Kasia zawołała na Tomka i zaczęli razem rwać gałęzie kaliny z krzaków rosnących gęsto na wysokim brzegu rzeki, obsiane już gronami czerwonych jagód. Wtem ozwały się dźwięki harmonii i głośne wołania Strzeleckiego. Prosimy do nas, pani Kasiu. Dado, prosimy. Z naręczami kaliny Kasia, Dada i Tomek poszli spiesznie w stronę grupy mężczyzn i dzieci. Oczom ich przedstawił się szczególny widok. Na wzgórku, nad rzeką, siedział jakiś suchy, zwiędły człowieczek i z nadzwyczajną brawurą grał na ogromnej harmonii, kiwając się na obie strony i wykonując zabawne rzuty głową, jakby akompaniament do swojej muzyki. Na twardym zaś gruncie wysokiego wybrzeża, porosłym, nikłą trawą, Jerzy Strzałecki tańczył w najlepsze oberka z Joasią Pobożanką. W drugiej parze Ciś Pobóg i Wojtuś Dębosz kręcili się, wyczyniając jakieś niezwykłe figury. — Kto to? Co to? Bal? — pytała Kasia i Dada. To nasz grajek okoliczny, Krokiewka, wędruje od wsi do wsi z zamiłowaniem, wszędzie mile widziany, objaśnił Andrzej. Ogromnie lubi grać do tańca. O tak, hulajcie państwo, co tam, że na trawie mała bieda, wołał proboszcz. Strzałecki puścił Joasię i podbiegł do Teresy Pobożyny. Był rozbawiony. Proszę do oberka. Jakie tam ceregiele, Romek, bierz panią Kasię, Jędrek, powierzam ci moją żonę, oj, dziś. Teresa, śmiejąc się, trzepnęła go po ramieniu, ale opór nic nie pomógł i musiała okręcić się parę razy. Potem Strzałecki porwał wesoło pobogowi Kasię, wreszcie zabrał Dadę od Andrzeja, a jemu oddał Zebrzydowską. Dzieci tańczyły jak rozhukane źrebaki. Oberek ochoczy zataczał kręgi, a Krokiewka w zachwycie wyprawiał najcudaczniejsze miny. Dębosz nie puścił już Kasi, rozbawił się i szalał w oberku. Oboje unosiła młoda, żywiołowa ochota. Wirowali po łące, jakby nie dotykając ziemi. — Jędrek, źle tańczysz, za prędko! — krzyknął Strzałecki. Andrzej nie słuchał. Kasia, roześmiana, zajrzała mu prosto w oczy. Jędrek, źle tańczysz, powtórzyła z nieopisanym wdziękiem. Andrzej zadrżał, jakby go kto oblał ukropem. Zwarli się oczami na moment, przygarnął ją mocniej do siebie, okręcił i rzucił się na kolana. Przyklęknął w tańcu raz, drugi i tak już przyklękając okrążył cały plac. Wpadli oboje w otwarte ramiona Strzeleckiego. Bójcie się Boga, czy pani Kasia jeszcze żyje? A toż wariat ten Jędrek unosił panią jak burza. Andrzej ucałował ręce Kasi, rozpromieniony. Ogromna czerwona kula słońca skryła się już za lasek, gdy rozbawieni tańcami wrócili do domu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

brzeg i rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda.

strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Adela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

0: ptaszkiem ślub stwierdzony wejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogoż to, z kim żyjesz tak moralnie?
1: Czy twarz starzesta?

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: ozdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
4: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

sam koń z wiecznie żywym dymem w pokoju, gdzie obrazy pan pozostał ślad po pianinie.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble,

Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie. Długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć